0: Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś.

siądź na chwilę i leć mi. Eprzyć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceany łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić, a widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

wsiąść na chwilę i lećmy. Wyprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci, ty płaczesz oceanem łez.

słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

0: Tak, tak, tak, to jest piękny czas, żeby wstać i najlepiej, żeby wstać z RMF Max. Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj.
1: Dzień dobry.
0: I od razu.
1: Nie ma takiego jeżdżenia w klapkach.
0: Nie.
1: Okazuje się, że w Hiszpanii nie można wypożyczyć skutera, jeśli masz na sobie sandały albo klapki, bo to jest zabronione prawnie, no bo to...
0: Mamma mia.
1: Ciężko,
2: no. Ciekawe. Ja jestem bardzo ciekawa, czy w ojczyźnie sandała i skarpety ktoś się odważy wpaść na taki pomysł.
1: Tylko wtedy, jak sandał ma takie zapięcie z boku.
0: Tak, bo ten z bocznym zapięciem to jest taki sandał BHP.

0: No takie rzeczy to tylko z RMF Max. Nowości od samego rana to Robin Schulz i Barb z numerem Better Times. A my wczoraj dzwoniliśmy. Jak codziennie dzwoniliśmy przecież.
1: Zastanawiamy się za każdym razem, jak, co zjeść na śniadanie, jaka jest rozkminka. No i takie macie wybór. Jajówka czy omlet czy jajówka. Zastanawialiśmy się, ale spytaliśmy kogoś fajnego. Łukasza z 18L.
2: Halo?
1: Siemano Łukasz, siemano 18L, tu RMF Max z tej strony.
3: Pytanie o śniadanie, witaj.
2: Witam.
1: Słuchaj,
2: witam.
1: Super, że możemy się do ciebie połączyć. Prosimy cię teraz, żebyś sobie wyobraził taką sytuację. Otwierasz lodówkę, a w środku są tylko dwie rzeczy do wyboru. Ale jest to albo jajecznica, albo omlet. To jest twoje pytanie o śniadanie. Co wybierasz?
2: Kanapkę z konserwą.
0: Skąd wziąłeś konserwę w tej lodówce?
3: Nie ma. No właśnie, bo konserwa jest poza lodówką.
2: Konserwę trzeba mieć przy sobie zawsze. No, takie czasy, że trzeba być zawsze.
1: Wiadomo, że też można jeść turystyczną w domu i nikt tego nie sprawdza. No.
0: A ciekawe, czy ma takie śniadanie, po którym chciałby zapomnieć i wszystko wydał.

0: No i ten fantastyczny numer z rana to Rose od Bruno Marsa. Słuchajcie RMF Max.
1: Słuchajcie Wstawaj Nie Udawaj i przy okazji tak samo od razu nie musicie wcale dowiadywać się, jaka jest pogoda z internetów, bo wiemy, że macie swoje sposoby, ekipa.
2: No właśnie, ja mam taki sposób na sprawdzenie pogody rano, że nasłuchuję, czy auta jeżdżą po mokrej jezdni, czy nie.
0: O nie, nie, nie, to tak nie, to ja wychodzę po prostu na balkon, prosto z łóżka najczęściej. Tak.
1: Ale to moja mama miała lepszy patent zawsze. Mhm. Moja mama po prostu otwierała okno i wystawiała rękę. Pada? To znaczy, że pada. Nie pada? To znaczy, że nie pada.
0: A i tak po tym wszystkim sprawdzasz telefon. Ale jaki jest wasz sposób? Dajcie nam znać na Messengerze RMF Max. Napiszcie albo nagrajcie głosówkę. Jak sprawdzacie pogodę?
2: Przyda się innym. Śmiało. Messenger RMF Max.

0: Najbardziej wakacyjnie jak tylko można, to jest RMF Max 4 po 6.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Siemano ludzie, słuchajcie, pytaliśmy was, jakie macie sposoby na to, żeby sprawdzić, jaka jest pogoda. No i zaskakujecie nas, patrzcie, jaki to jest fajny sposób.
3: Mój sposób jest bardzo prosty. Wstajemy rano, wysyłam dzieci z psem i mówię, sprawdźcie, jaka jest pogoda. Zawsze działa.
4: To teraz trzeba się, słuchajcie, zastanowić nad odpowiedzią, jak dzieci mówią, tato, tato, kupisz nam psa. No.
5: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max. No i na

0: No i co tak fajnie gra, a już bardzo tłumaczymy, to Bibi Rexa i David Guetta, Sad Girls RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj.
1: Jest 6:14 i my się dowiedzieliśmy właśnie, że są spodnie, przez które wywalają się dziewczyny. Tak. Karola, opowiedz, o co chodzi z tymi spodniami.
2: Tak, to jest prawda, słuchajcie. To są spodnie, które można kupić w najnowszej kolekcji jednej z marek. Wszystkie dziewczyny znają. Aha. No i teraz tak, to jest model spodni Palazzo. Został okrzyknięty Palazzo spodnie śmierci, więc brzmi groźnie. A laski mimo to kupują, słuchajcie. Chodzi o to, że przez to, z jakiego są materiału, jak są uszyte, jak są długie, no to sprawiają, że dziewczyny się o nie potykają, gdy idą ulicą. I naprawdę jest tona filmików na Instagramie, na TikToku, na przykład z kamer przemysłowych, jak laski idą i po prostu...
1: Ale to musi być fajne nagranie, to w ogóle musi być jakiś, wiesz, paranormal activity na przykład, nie?
2: No są też zdjęcia potem z Soru na przykład. I już w ogóle powstał hashtag spodnie śmierci, także dziewczyny, uważajcie, co z rana zakładacie na siebie. No i chciałam przypomnieć, to są spodnie Palazzo.
1: Palazzo, to brzmi w ogóle jak tak trochę jakieś spodnie pałacowe,
2: no
1: ale
2: właśnie.
1: To w ogóle nie o to chodzi, nie?
2: No właśnie.
1: Ale jest... jeżeli to są spodnie Palazzo, to one służą do chodzenia po pałacu, a nie po ulicy jakby, co? Więc pamiętajcie o tym, drogie panie.
0: No, czyli co, kupić normalne spodnie i skrócić przykulanie.
1: Jeżeli chcecie zrobić właśnie sobie z takich długich spodni spodnie 3/4, to jest najlepsza okazja, bo już lepszej okazji nie będzie i przy okazji to będą spodnie bezpieczne.
2: Bezpieczne,
1: to będą spodnie BHPP jakby. Co, jakby.

0: byście chcieli kupić. Jest 6.16, to jest RMF Max.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Biedronka.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
2: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel, Poznań, Obornicka 223.
3: I po reklamie.

0: No jakbym teraz miała to na przykład w kuchni takiego Jamesa Blunta, nie wyrzuciłabym.
1: Kliber, Karola i Matełko.
0: Pół do siódmej.
2: Ktoś kupił wielki szkielet dinozaura, ogromny, tego największego i poszedł, zgadnijcie za ile. A nie zgadujcie, ja wam powiem wszyscy.
3: Nie, dawaj,
2: teraz.
3: mów od razu.
2: Za 50 milionów dolarów koła.
3: Jo, przecież to chyba jest dolarozaur.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Jakiś naprawdę, naprawdę dziany czterolatek.
3: Będzie bawił się teraz łopatką, nie? A już się bawił, wykopując. Nowość w RMF Max. Axwell i Bon. Whatever turns you on. Zróbcie głośniej. 629.

0: Ale Farben, Body Talk to jest 6.38, to jest Wstawaj Nieudawaj, to są najlepsze bęgery, dzięki którym wstajecie szybciej i nogi same przebierają teraz po podłodze.
1: No i ważne, skarpety, skarpeciochy, wstaliście.
2: Co, żeby ubrać?
1: Tak, macie już może ten moment za sobą, ale no, ja wiem, że jest ten moment zawahania, które dzisiaj wchodzą, ale to jest ważne pytanie.
2: No, ja myślę, że te, które są najczęściej pod ręką, jak o tej porze już musisz wyjść do roboty.
1: Jakie skarpety zakłada, czy mają być krótkie, połówki, długie? Dajcie nam znać koniecznie, z jakiego plemienia, skarpet jesteście. Niech cała Polska się dowie, zrób tutaj konkurencję w temacie. Głosóweczki na Messenger RMF Max.
0: Z jakiego plemienia skarpet jesteś? Długie, krótkie, średnie, kolorowe, białe? Daj głosówkę.
3: Reklama. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
6: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
7: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
6: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
8: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, kawa, 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie coś jest serio, do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL, masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
11: Została nam już tylko apteczka.
10: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
11: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
10: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
12: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
10: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
12: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent MLG Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxizo w Poznaniu. Zapraszamy 16 lipca od godziny 9 do Maxizo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxizo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxizo. Zapamiętaj nasz adres. Maxizo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. Maxizo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizo.pl.
15: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
16: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: I po reklamie.
18: Na lody, na plaży, z ekipą.
19: Leżąc.
18: Na chillowanko.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Poza
9: 93 i 5 FM.

0: 12 do 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I to jest ten moment, w którym rozstrzygamy, jakie są plemienia, jeżeli chodzi o skarpety, bo wiemy, że takich plemion jest dużo. Na przykład Darek jest z plemienia Szare Skiety i Darek nam wysłał zdjęcie. Darek, no nie prosiliśmy, dzięki, ale dziękujemy. No, naprawdę, naprawdę zrobiło nam się bardzo miło od razu.
0: Jest tego więcej, słuchajcie. Mamy też na przykład Dawida.
3: Ja jestem z plemienia długie, bo jak ci będzie za ciepło, to możesz sobie zwinąć w dół i mieć krótkie, a jak ci będzie za gorąco, to krótkich nie rozciągniesz do kolan.
0: No tak, to jest bardzo dobry pomysł.
4: Tak o rzeczy wódz plemienia.
2: Ja myślę, że mózg Dawida musi zostać zbadany przez instytucję Mensy, bo to jest niemożliwe, żeby mieć takie IQ.
5: Siema, słyszeliście o plemieniu sandałowe skarpety?
4: No jasne, znamy, no, to jest z tego drzewa samego, sandałowego.
6: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: Mają piękny zapach, też to wiemy. No. Często na odświeżaczach to jest napisane, nie? Że tam z sandałów.
0: No, no tak, no, no tak, no. To właśnie ten zapach. Tak,
2: tak, ale... Justin Bieber teraz, 11 do 7.

Halo, dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam wszystkich. Słucham sobie RMF-kę, Max. Dziękuję. Pozdrawiam. Lato na

0: Ja jestem z plemienia dziurawe skarpety, bo zawsze szkoda wyrzucić.
1: No, no, wiadomo, prawda. Że tak, no, to jest prawda akurat.
2: Hard time to say goodbye. Była taka piosenka.
3: To i to było o skarpetach.
2: Oczywiście, to było o skarpetach, tak. Oczywiście, no tak.
3: Są 4 minuty do godziny 7, za chwilę flash i sport i do tego pogoda, więc bądźcie z RMF Max. U nas wszystkie najważniejsze informacje.
2: No będziemy sprawdzać, jakie skarpety po prostu trzeba dzisiaj ubrać. Krótkie, długie czy takie w sam raz. No.
4: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
5: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
6: To pokaz barokowych kreacji.
7: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
5: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
6: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
7: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
6: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
5: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
13: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
14: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
15: I po reklamie.

0: 7 punktualnie na zegarach RMF Max, a to oznacza garść najświeższych informacji. Czas na flash, Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Na otwarcie poburzowy raport. Strażacy muszą się uporać teraz ze skutkami nawałnic. Od wczoraj zanotowano ponad 600 interwencji. Najwięcej na Dolnym Śląsku i Śląsku, przede wszystkim w rejonie Wrocławia i Katowic. A dziś MGW ostrzega przed ukropem. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w 7 województwach centralnej Polski. Gorących mas powietrza spodziewajmy się w pasie od okolicy Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania przez Konin i Łódź, aż po Warszawę, Radom, Lublin i Tarnobrzeg. Termometry wskażą ponad 30 kresek. Przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy chcą wprowadzenia limitu godzin pracy. To jedna z przedstawionych wczoraj propozycji do planowanej reformy systemu ochrony zdrowia.
1: To reakcja na informacje o nieprawidłowościach w szpitalnych grafikach i o rekordowo długich dyżurach. Przewodnicząca ich Związku Zawodowego Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że potrzebny jest limit czasu pracy lekarzy. 10 godzin dziennie i właśnie maksymalnie 208 godzin w miesiącu. Teraz zdarza się, że część medyków pracuje nawet niemal dwa razy więcej.
0: Tyle. Michał Dobrołowicz, a reforma w szpitalach będzie tematem dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. O wszystkim będziemy Was informować, ale nie pomijamy także tych istotnych informacji ze świata. Na Bliskim Wschodzie sytuacja wciąż jest bardzo napięta i nic nie wskazuje na to, by coś w tym temacie miało się zmienić. Iran ogłasza, że uderzył rakietami i dronami w amerykańską bazę Ali al-Saleme w Kuwejcie i w Bahrajnie uruchomiono systemy alarmowe po wykryciu zagrożenia z powietrza. I to jest kolejny etap eskalacji po irańskich zapowiedziach ataków na amerykańskie cele w regionie. Stany Zjednoczone uderzyły w irańskie instalacje wojskowe, a prezydent Donald Trump zapowiada, że jeśli Teheran nie wróci do negocjacji, w przyszłym tygodniu amerykańskie uderzenia mogą zostać rozszerzone. A od kilku godzin świętuje Argentyna. Świętuje, bo zagra w finale piłkarskich mistrzostw świata. Więcej teraz w mistrzowskim flaszu sportowym. Naprawdę ostra gra, sporo fauli, gigantyczne emocje. Argentyna jest już w finale piłkarskich mistrzostw świata. W półfinale imprezy pokonała Anglię 2-1. Ekipie Lionela Messiego na początku nie szło zbyt dobrze, ale później odwrócili losy spotkania. W 85. minucie Argentyna doprowadziła do wyrównania.
2: Efektownym strzałem wyrównanie dał Enzo Fernandez. Kiedy mecz zmierzał do dogrywki, Lautaro Martinez pokonał świetnie broniącego w tym meczu Pickforda.
0: Tyle Wojtek Marczyk. W finale zatem zobaczymy starcie Argentyna-Hiszpania. Ten mecz o 21:00 czasu polskiego w niedzielę. Jeżeli tęskniliście za upałem, no to mamy dla Was świetne informacje. Możecie skakać z radości, bo dziś na termometrach naprawdę wysokie wartości. Jeśli chodzi o Trójmiasto, to jeszcze przyjemnie w miarę, bo w ciągu dnia do 24 stopni, ale im dalej zagłębimy się w tą pogodową mapę, no to zobaczymy znacznie wyższe temperatury, maksymalnie do 29 stopni. W Szczecinie, w Warszawie, w Katowicach, w Krakowie, w Rzeszowie i w Zielonej Górze. No i w dodatku będzie słonecznie, ale też burzowo.
3: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Słyszeliśmy we flaszu, że wczoraj Anglia grała z Argentyną.
5: To
4: był bardzo dziwny mecz, prawda?
6: Taki trochę szarpany, bym powiedział.
4: Oni tam dużo leżeli na boisku i to był właśnie paradoks tego meczu, bo do tej pory tylko oglądając mecz, to mój stary leżał. A teraz leżeli piłkarze, no dajcie spokój.
6: Wstawajcie, nie udawajcie.
5: Jest 5 po 7.

0: Od rana robimy mega nastrój Vice w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: No i słuchajcie, wyobraźcie sobie, że wyjeżdżacie ze szpitala, stoicie przed szlabanem i nagle wam wybija na liczniku 1350 zł.
0: Pojechałam na wakacje?
2: Tak, był gość w Poznaniu w szpitalu, no i właśnie tam spędził 3 dni, ciężko chory, chciał wyjechać, wrócić do domu, a tam 1350. No i trzeba było zapłacić. Normalnie tak długo to trwało, aż musiał zapłacić 1350 zł.
3: No tak, no pewnie tam jeszcze lekarze dorabiają na parkingu.
2: Szlaban jest na receptę tam.
0: I jest też 10 po 7.
3: No to która?

0: David Guetta, Run, Run, River. To są właśnie wakacje w RMF Max. A tymczasem dzieci, dzieci, myjemy rączki.
1: Myjemy rączki i to nie, że bez powodu. Myjemy dlatego, że Główny Inspektorat Sanitarny wydał takie zalecenia, co dzieci powinny robić w wakacje, jak chcą sobie dorobić i chcą sprzedawać na przykład lemoniadę.
0: Super.
1: Albo ciastka. No więc trzeba między innymi myć ręce, trzeba zrobić tak, żeby jedzenie było chronione przed słońcem, przed kurzem. Okay. Trochę utopia, ale spróbujmy.
0: Jak chcecie być kiedyś książulem i nie mieć do czynienia z sanepidem, to musicie to, drogie dzieci, robić. No.
1: Ja myślę, że to w ogóle brzmi jak taki ambitny plan na wakacje, który robimy sobie gdzieś w okolicach stycznia i liczymy, że w wakacje to się uda. Max. Reklama. Bo w Media Expert taniej
2: masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
5: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sygut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
15: Gdzie?
14: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
16: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
17: I twoje też.
18: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
19: I po reklamie.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
1: Na lody.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Szary Marej zrobiło nam się w pół do ósmej w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuszko.
2: Dzisiaj nie jest zwykły czwartek, bo dzisiaj jest czwartek z RMF Max i czwartek z modelkami.
3: No właśnie, ja bym bardzo chciał z tymi modelkami jakoś coś pobujać się, pogadać, spotkać się. Jak to zrobić? Niech nam opowie może Przemek Kubera.
2: Halo Przemo, jak tam warunki?
4: Oj, warunki są naprawdę trudne. Wczesny ranek, poradna Warszawa, budzi się do życia. I ekipa RMF Max też oczywiście na nogach. Myjemy furę, robimy kanapki. I o 10:00 porywamy modelki, ruszamy w kolejny Max Tour. Widzimy się o 10:30 pod Pałacem Kultury, a potem ciśniemy przez Olsztyn, Gdańsk, Chałupy na koncert modelek we Władysławowie. Kto nie może zajrzeć, po 10:00 pod Pałac Kultury, po magentową watę cukrową, po 5:00 z modelkami, wbija koniecznie dzisiaj przez cały dzień na Instagrama RMF Max, bo będzie prawdziwy ogień. Pozdro!
5: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: No i my musimy tutaj sobie spokojnie prowadzić, a Przemek już się rozgrzewa.
0: Ale to już super, zazdroszczę.
2: Ale zazdroszczę, no. Ale wy nie musicie zazdrościć, możecie się pojawić. Wbijcie na Instagram RMF Max.
0: Tam cała trasa.

0: Lato w radiu od samego rana. Nowa, a nie tak nowa, ale nadal ulubiona Bausa. To jest Zarybek Max, 22 minuty do godziny 8. Wstawaj, nie udawaj. I co, zabawa?
1: Ważne pytanie, a, pytanie o poranku. Najpierw. Ile może leżeć jedzenie? Są różne reguły, są różne zasady. Ja na przykład cały czas wierzę w zasadę 5 sekund. Aha. I wtedy można zjeść.
0: A nie 3?
1: Nie, 3 to już jest za krótko.
2: Zdania są podzielone.
1: Tak.
2: No to
1: tak.
2: Jesteśmy bardzo ciekawi, jakie jest twoje. Wyślij nam głosówkę messengerem na RMF Max i słuchaj, po pierwsze, urządzisz wszystkim fajny poranek, po drugie, zobaczymy, co tam ludzie sądzą na ten temat, a po trzecie, to nie jest tak, że cię namawiamy za nic. Najlepsze odpowiedzi, gadżety dostają
0: no
2: od
0: tak,
2: nas.
0: No tak, i to takie fajne, wakacyjne, letnie. Messenger RMF Max, tutaj nagrywasz głosówkę. Pytanie jest takie, ile jedzenie może leżeć?
1: Nagraj, szczególnie jeżeli jeszcze nigdy takiej głosówki do radia nie wysyłałeś, albo już zapomniałeś, jak to się robi.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
5: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
4: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
5: To mi się podoba.
4: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
5: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
6: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Wielkopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, swadzim świętego Antoniego 10.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
13: A jak lemoniadę?
12: Też.
11: To poprosimy.
12: Ale co?
13: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Wielkopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, swadzim świętego Antoniego 10.
14: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
11: Zdrowit.
14: I po reklamie.
13: brzmi lato na maksa.
6: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Na to na maksa.
1: I to jest najlepszy numer na lato. Na 14 minut przed godziną 8, Shimza w RMF Max.

0: Od razu wiesz, że to będzie dobry dzień, bo to są najlepsze hity na maksa. To Fire, 7:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karuna i Mateuko.
3: I ekipa, teraz dzięki temu, że nas słuchacie, wszyscy razem możemy się dowiedzieć, ile tak naprawdę może leżeć jedzenie.
4: Zorganizowaliśmy takie forum ekspertów śniadaniowe tutaj, no i bardzo proszę, pierwszy ekspert.
5: No jeśli chodzi o dziecko, to nie może leżeć w ogóle, a jeżeli o starego, to dopóki nie dostanie futerka.
0: Przypominam, mówimy o jedzeniu. Ile może leżeć jedzenie? Podkreślmy to, ile może leżeć
3: jedzenie. Drugi panelista.
6: Cześć. Jeżeli nie masz psa, to jedzenie może leżeć nawet 10 sekund, a jeżeli masz psa, to zdecydowanie poniżej 1 sekundy.
3: Ekspert. Dwie specjalizacje.
7: Jedzenie może leżeć tak długo, aż nie nadepniesz.
3: Bo potem masz zamiast talerz skarpetę, no.
0: Albo to stanie.
8: Kiedyś trzymałem się zasady 3 sekund. Teraz jestem stary, po 30 potrzebuję 5, żeby się schylić.
4: Ja chciałam zaktualizować zasadę 3 sekund. To jest teraz zasada, słuchacze RMF Max. Póki nie leży 3 sekund, a potem samo nie wstaje i mówi, muszę iść, to można jeść.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A jeżeli chodzi o tych ludzi po 30, to pamiętajcie, żeby tylko nie podnieść się za szybko.
4: O tak.
3: To nie można jeszcze nam wysłać, jak jeszcze macie jakieś złote przemyślenia. Pewnie, od tego jesteśmy.
0: Ile może leżeć jedzenie? Nagraj głosówkę na Messenger RMF Max.

0: Rozpalamy do czerwoności o poranku. Męskie granie, orkiestra i supermoce. 5 minut do godziny 8.
1: No jesteście świetni, ekipa, wielu z was się odezwało do nas po raz pierwszy albo po drugiej przerwie. Naprawdę jesteśmy z tego dumni, dziękujemy wam.
0: Super.
1: A kwestia
0: super.
1: Jest, ile może leżeć jedzenie. I to nas położyło na upadki.
2: Jedzenie w plecaku może leżeć od początku wakacji do końca wakacji. Chyba że rodzice po zapachu wcześniej zlokalizują ten
3: potwierdzam.
2: Plecak.
3: Potwierdzam, co więcej, na potwierdzenie mam historię ze swojej podstawówki, jak jogurt mniej więcej w połowie wakacji postanowił wybuchnąć w moim plecaku.
1: To musiał być dom dopiero. To musiał
0: ale
1: być dom.
0: Jeszcze to nas położyło na łopatki.
4: Ile może leżeć jedzenie? Na pewno dłużej niż ja. Ja już musiałam wstać do pracy.
1: To tak jak my, I feel you bro, bądź jak jedzenie.
0: Leż i nie wstawaj, ale za chwilę flash, więc bądź koniecznie z RMF Max.
5: Reklama.
6: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, na smak i jakość wody wpływa zawartość minerałów i jej pochodzenie. Dlatego różne marki wód mineralnych smakują inaczej. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
12: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, ₩79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką ₩4,99.
14: Dzień dobry. Co twoim zdaniem jest najważniejsze przy wyborze mieszkania?
15: Dobra cena. To, że dziś nie przepłacę, a w przyszłości zarobię.
16: Dla mnie to lokalizacja.
14: A dla ciebie co jest najważniejsze? Dobra cena, lokalizacja, wzrost wartości, wysoki standard? Mamy to wszystko w Robyk. Inwestuj w elektrowni Garbary od Robyk. Zapraszamy do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub na robyk.pl.
17: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
18: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
19: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
19: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatok opocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
20: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
21: Co czwartek, jak w zegarku, padają nowe oferty!
20: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka ₩0,49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
22: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
23: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Jest punktualnie 8, jest Flash w RMF Max. Czas na garść świeżych informacji. W skrócie Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i to poranne wydanie Flasha otwieramy najnowszym raportem z dróg. Zakorkowana w tej chwili jest S8 na Mazowszu. To po kolizji 4 samochodów na trasie między Wyszkowem a Radzeminem. W pobliżu miejscowości Głuchy zablokowany jest pas w stronę Warszawy.
0: Słuchacie RMF Max.
1: IMGW ostrzega, dziś będzie gorąco. Alerty przed upałami obowiązują w większości obszarów województwa wielkopolskiego, południowej części województwa zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, a także w Świętokrzyskiem oraz na Podkarpaciu. Na termometrach zobaczymy tam okolice 30. Na Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Świętokrzyskiem może dodatkowo zagrzmieć.
2: Na południu, południowym wschodzie, tutaj ta prognozowana podczas burz suma opadów od 15 do 30 mm.
1: Mówił Przemysław Makarewicz z IMGW. Do września mają się zakończyć wywłaszczenia właścicieli terenów, na których ma powstać Port Polska. Wielkie lotnisko między Warszawą a Łodzią za kilka lat będzie już obsługiwać pasażerów. A jaki jest plan na najbliższe tygodnie w Baranowie?
3: W drugiej połowie września prawdopodobnie wbita będzie symboliczna pierwsza łopata i wtedy rozpocznie się wbijanie pali, utwardzanie tych gruntów, na których mają powstać terminale i obok dworzec kolejowy. Tak to zapowiada Piotr Rachwalski z Portu Polska.
4: Mamy z tych kilku tysięcy działek większość już pozyskaną, trwają prace porządkowe.
3: Harmonogram zakłada, że lotnisko będzie obsługiwać pasażerów za ponad 6 lat.
1: Tyle od Michała Dobrołowicza, a na piłkarskim boisku w akcji zobaczymy Roberta Lewandowskiego. Ma zagrać w meczu Chicago Fire przeciwko Vancouver Whitecaps. To starcie o 2:30 czasu polskiego. Polacy mieszkający za oceanem czekają z niecierpliwością.
5: Tak, czekamy na przybycie Roberta. My jesteśmy wielkim fanem Roberta, różne gadżety, jak tylko możemy oglądamy mecze, no i tutaj myślę, że też w końcu go zobaczymy tak bliżej.
6: No tak, ucieszyłam się, bo byłam kiedyś u niego tam w Polsce na meczu.
1: Więcej sportowych rewelacji już teraz, bo czas na mistrzowski flash sportowy.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Argentyna, Anglia 2-1. Wracamy do wczorajszego mundialowego starcia. Ekipa Messiego ma powód do radości. Melduje się w finale Mistrzostw Świata i w niedzielę zmierzy się z Hiszpanią. Argentynie w pierwszej połowie szło nieco gorzej.
7: Do 84 minuty Argentyna przegrywała. Jednak wtedy trafił Enzo Fernandez, a fanów Albicelestes do szaleństwa doprowadził Lautaro Martinez, który trafił na 2-1 w doliczonym czasie gry.
1: Tyle Wojtek Marczyk. Finałowe spotkanie Argentyna-Hiszpania o 21 w niedzielę, dzień wcześniej mecz o brąz rozegrają Francja i Anglia. Polscy siatkarze tymczasem popisali się w Lidze Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali Bułgarię 3-0.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Na termometrach dziś maksymalnie okolice 24 stopni w Trójmieście, ale już na przykład w Bydgoszczy 28, podobnie będzie w Łodzi i w Katowicach do 29. Zobaczymy w Krakowie, w Warszawie, w Gorzowie Wielkopolskim i w Rzeszowie. No i nieźle to wygląda, coraz cieplej i te afrykańskie masy powietrza zostaną z nami na dłużej. Jutro nawet do 31 stopni miejscami. Wiatr ma wiać głównie słabo, chwilami będzie wzrastał do umiarkowanego, no chyba że zagrzmi, wtedy też silnie. Nie powieje.
8: Nie chowajcie wiatraków do swojego pawlacza. Szczególnie jeżeli jedziecie do Włoch albo Hiszpanii, Portugalii, bo upały naprawdę mogą powrócić i to w tym tygodniu.
9: No to dobrze, bo to dobrze będą wtedy nam rozwiewały to ciepło powietrze, a nie ten mróz, który przyszedł ostatnio.
10: Ja zaraz, ja nie mam pawlacza.
8: To nie masz gdzie schować wiatraka. Ale upały mogą dochodzić nawet do 50 stopni.
9: Nie.
8: 50 stopni.
9: Nieprawda,
8: no,
9: Filip, kłamiesz.
8: Tak może być. To będzie taki upał, że kury od razu znoszą wsadzone, nie? Także orientujcie tam w tych Włoszech.

0: Łojerunie, jak tu buja! Uwielbiam ten numer. LMFAO, partner Adam, RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Posłuchajcie teraz wszyscy, którzy nie tylko są w Zakopanem, którzy są w górach. Zapach czekolady poprawia jakość treningu siłowego. Jak się okazuje, to są nowe wyniki od naukowców, tak? I oni mówią, że to jest naprawdę bardzo fascynujący wynik.
3: Ja mam wrażenie, że no, na siłowni to jednak każdy inny zapach niż zapach ławeczki i męskiej szatni poprawia jakość treningu.
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Ja nie wiem, jak to jest. Ktoś to musi zbadać. Dlaczego zapach nie wychodzi z damskiej szatni, tylko z męskiej? No dlaczego?
0: Wąchasz batona i na trening.
2: Mógłbym ci, Karola, powiedzieć, ale muszę puścić Dawida pod siadło. 10 po 8. To jest na błysk.

0: mega się cieszę z tego nowego numeru od The Kid Laroi. Wielki powrót, 20 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: Lamine Yamal został okradziony. I to wcale nie chodzi o mistrzostwa świata, tylko Lamine Yamal naprawdę, kiedy cieszył się z awansu do finału mundialu, złodzieje próbowali obrabować jego dom, no.
2: Jen, ale świństwo, wiesz co, to jest naprawdę lekcja, że jak wyjeżdżasz, warto zostawić w domu Kevina.
3: Mhm. Powiedz coś po logistycznemu.
4: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca, masz w tym biznes.
3: Czyli co?
4: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
3: Zapisz się na studia.
4: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
9: Gdzie?
8: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
9: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
10: I twoje też.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wakacje marzeń. Kierunek? MB Motors. W ofercie Mercedes GLC Coupé już od 1795 zł netto miesięcznie. GLE od 1999 zł netto miesięcznie. A dla firm? Vito i Sprinter z rabatami do 40 tysięcy brutto. Nie zwlekaj! Wakacyjna oferta w MB Motors Poznań jest jak najlepsze last minute. Zarezerwuj swojego Mercedesa już dziś. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze. Ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: I po reklamie.
9: Najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
10: Jak wygrała we flanki.
11: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Poznań 90.

0: Ale ten poranek mknie z RMF Max. Avicii o 8:30 u nas.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: I to jest ten moment, kiedy pytamy o śniadanie. I to jest, ale dzisiaj jest naprawdę grubo. Dzisiaj jest naprawdę ważne pytanie.
0: Dzisiaj jest naprawdę ciężko,
3: bo...
4: Tęga rozkminka, słuchajcie, płatki z mlekiem czy owsianka, sakrum, co jest dla was sakrum, co jest dla was profanum, co wolicie. Sami się chwilkę zastanówcie, sekundę, w którym teamie jesteście, bo ale to jest dla was.
0: Profanum to trochę na przykład płatki z mlekiem, ale migdałowym.
3: Trochę profanum,
0: nie?
3: Więc może rozstrzygnijmy razem to z ekspertem od sakrum i profanum. Dzwonimy już do Mezo. Halo Mezo.
5: Halo.
0: Wyobraź sobie, że w ogóle nie ma nic innego. Nie wiemy, co masz na talerzu, ale wyobraź sobie, że nie ma nic innego do wyboru. Co wybierasz? Płatki z mlekiem czy owsiankę?
5: Owsiankę.
3: Owsiankę!
4: Ja byłem za płatkami, no ale dobra. No.
3: Ja też byłem za płatkami, nie wiedziałem, że Mezo je owsiankę.
5: Wyobraziłem sobie konsystencję jednego i drugiego i ta owsianka taka gęsta bardziej, to lubię taki produkt, taki już wypasiony bardziej. Zupka mleczna to takie
0: i co?
5: Lelum po lelum.
4: Dobrze słyszeć, że ty jesteś też w tym teamie. A jakbyś tam tak jeszcze sprzedał takie info, wiesz, co jest takie ważne, żeby zjeść rano, żeby dobrze się czuć, dobrze zacząć dzień?
5: Po prostu jednego banana.
3: Banana?
5: Moja rozkrętka poranna, no i jest pięknie.
3: Czyli dieta ludzi na M, czyli małyż bułka z bananem, Mezo, bułka z bananem również.
5: Ten banan to jest naprawdę złoto. Was

0: I co, ekipa? Ej, znacie ten numer? No pewnie, że znacie, bo jest świetny. Przecież to jest Denzel i Pump It Up w RMF Max.
1: I my dzisiaj spędzamy cały dzień, ale to absolutnie cały dzień jest z modelkami.
2: Od rana do nocy, naprawdę. Do nocy.
1: I wy go możecie spędzić razem z nami, a właściwie póki co możecie posłuchać, co się dzieje w przygotowaniach, ponieważ łączymy się z Przemkiem Kuberą. No i siema Przemo, my w studiu, a ty gdzie?
3: Cześć, siemanko, nie zazdroszczę siedzenia w studiu, bo kanapki z jajkiem, co? Gotowe. Max Tour rusza w trasę z Warszawy do Władysławowa. Mamy naprawdę odpowiedzialne zadanie dzisiaj, bo podrzucamy modelki na koncert, a po drodze kilka przystanków dla was. Po 10:00 widzimy się pod Pałacem Kultury w Wawie, potem 14:00 na plaży w Olsztynie i przed 18:00 widzimy się pod Forum Gdańsk. Modelki oczywiście mamy przywieziemy, a do tego naszą maksową, magentową watę cukrową, mnóstwo bitów i widzimy się też na Instagramie RMF Max. Elo!
2: Bo dzisiaj można się z nami zobaczyć naprawdę wszędzie. Do wyboru, raz jeszcze przypomnijmy, Warszawa, Olsztyn, Gdańsk, Chałupy i finał z modelkami we Władysławowie. Wpadajcie, śledźcie też Instagram RMF Max, tam na bieżąco będą pojawiały się relacje z kolejnych przystanków. Do zobaczenia na trasie. RMF Max.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sygut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wakacje marzeń. Kierunek? MB Motors. W ofercie Mercedes GLC Coupé już od 1795 zł netto miesięcznie. GLE od 1999 zł netto miesięcznie. A dla firm? Vito i Sprinter z rabatami do 40 tysięcy brutto. Nie zwlekaj! Wakacyjna oferta w MB Motors Poznań jest jak najlepsze last minute. Zarezerwuj swojego Mercedesa już dziś. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
19: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
20: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
21: I po reklamie.

0: Na spokojny czwartkowy poranek, nowa Ariana Grande z RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Ariana Grande, Arianą Grande, ale my się tutaj zastanawiamy, jak by brzmiał Taco, gdyby urodził się na Śląsku. To jest akurat ważne pytanie
0: to
3: o poranku.
0: Bardzo dobre pytanie i ja myślę, że my mamy tutaj człowieka, dzięki któremu możemy to po prostu sprawdzić.
3: Także czas na radiową rolkę. Jest Mateusz Marek, jest Taco. Jak by brzmiał, gdyby się urodził na Śląsku?
4: Ziomek miał rocznicę, Katowice, Szopienice. Pojechałem, więc do ziomka budzę się tu, Ruda Śląska. Nie na podwórku za farą, nie gdzieś w willi, nie w karo. Ona jest frela bardzo fajno, zakochałek się w niej pod hałdą. Zakochałek się w niej pod hałdą, zakochałek się w niej pod hałdą. To miasto pachnie jak hasioki, jak sztygary. Dzieciaki ciepią bala i fuzetkę mają do pary.
1: Pamiętaj.

0: i od dawna to wiem.
1: Ej! No! Wiesz, że możesz wygrać 15 tysięcy w RMF Max? Wiesz? Wiesz, że skoro teraz słuchasz radia, słyszysz nas, o tu jesteśmy, to najwyraźniej tak po prostu miało być to, że teraz tu jesteś, słyszysz nas i że to właśnie ty miałaś to usłyszeć!
2: Pierwszy i jedyny raz przypominamy o tym w poranku.
3: Byku, nasza zabawa Casa de Palma jest do zgarnięcia, jest 15 tysięcy złotych, możesz zbić kokosy.
1: No to tak, już mówimy co robić, SMS wysyłasz pod 7327, tutaj też hasło Maxo za 3,69. Albo jak wolisz, to możesz też przeklikać na rmfmax.pl. Ta strona też jest dla ciebie ważna, żeby po prostu się zgłosić.
2: To jest ten moment. SMS Max na 7327. RMF Max.
4: Reklama. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.

0: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Do 18 lipca w Brico Marché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Jak wyprzedasz, to w euro.
9: I po reklamie.
10: Na podwórku.
11: Na imprezę.
12: Na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
13: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
14: Studio RMF Max Poznań, na zegarach 9:00. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Na otwarcie doniesienia z politycznego podwórka. Premier Donald Tusk spotkał się z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej. Szef rządu przez blisko 3 godziny dyscyplinował polityków, co wzbudziło najwięcej emocji.
15: Informacje o coraz dłuższej liście problemów i wyzwań, a są na nie m.in. afera wokół Szpitala Południowego, ale też oczywiście rosnące poparcie dla Konfederacji i do tego możliwe protesty nauczycieli, którzy domagają się nowego, stabilnego mechanizmu wzrostu ich pensji i za 1,5 miesiąca, tuż przed nowym rokiem szkolnym, nauczyciele mogą demonstrować w tej sprawie w Warszawie.
14: Tyle od Michała Dobrołowicza.
16: Słuchacie RMF Max Poznań.
14: Minęła 9:00, a teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Na początek info dla kierowców. Zwalniacie na S11 od węzła Koninko do A2. Z przeciwnej strony od miasta także do autostrady stoicie od ulicy Torowej. W Poznaniu spory ruch na Jana Pawła II, Krzywoustego, Królowej Jadwigi i na Hetmańskiej. Kibice nie dojadą na stadion tramwajami z powodu trwających remontów. Na mecz o Super Puchar Polski na Enea Stadionie będzie można dostać się jedynie autobusami.
17: No, trzeba mieć świadomość, że obecnie trwają prace na rondzie Jana Nowaka Jeziorańskiego i w związku z tym nie ma przejazdu tramwajów od ronda w kierunku właśnie do Linikowa, czyli na tej trasie, którą zwyczajowo podróżujemy w kierunku do stadionu przy Bugarskiej. Jest oczywiście komunikacja zastępcza, to jest autobus linii T6.
14: Mówił rzecznik ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Koncerty, wystawy i spektakle teatralne to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych z okazji pięciolecia Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu. W lipcu i sierpniu odwiedzający będą mogli zobaczyć czasową wystawę sprzętu szpiegowskiego oraz kolejny egzemplarz maszyny Enigma. Wstęp jest wolny, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Słoneczny czwartek w Poznaniu, na termometrach okolice 20 stopni, ale w dzień maksymalnie zobaczymy 29, a słońce zostanie z nami do wieczora, zajdzie o 21.06. Na niebie mogą pojawić się chmury, ale padać na pewno nie będzie. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr słaby. Jakość powietrza w mieście oceniana jako dobra. Taka aura za oknem rano korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, po południu może już niekorzystnie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: I jesteśmy już na live, jesteśmy już na TikToku, więc komu się nudzi w pracy, a wiemy, że robota się jeszcze na dobre nie zaczęła, to niech wbija na naszego TikToka.
19: Nawet pokryjomu sobie można spod biureczka popodglądać, a też polecamy. Zostawiamy was fajnymi hitami oczywiście tutaj.
20: No to oczywiście. Jest RMF Max i 3 po 9.

0: Słyszałem, że jak odpowiednio głośno na urlopie odpalisz ten numer, to komary nie gryzą. Nicholas i Trips w RMF Max. Tak bas zmiata te bzzyczące.
1: Podmuch z głośnika. No to dzień dobry, w wakacje oczywiście, ale też w pracy. Ja dzisiaj właśnie zrobiłam piękną kombinację wakacji i pracy, ponieważ artykuł, którego tytuł brzmiał Żar i burze, przeczytałam Żar w biurze. Także jesteśmy, słuchajcie, wszyscy na swoich miejscach i będziemy w te wakacje dalej do przodu pchać roboczy tydzień.
0: Do 13 z wami, hitami i nagrodami w RMF Max. Anka i Fioła, siema.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Wielkopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, swadzim świętego Antoniego 10.
5: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
6: Gdzie?
5: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
9: Mamo, czy wygra Polska?
10: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy zamku książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
13: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
2: To do Media Expert.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
15: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
16: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
17: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Na leżąco.
20: Na słodko.
21: Na długie wieczory.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
23: Poznań 93,5 FM.

0: cały czas. Tu się nic nie zmienia. Hity pod ręką macie w RMF Max. Tymsu za nami. A teraz komu, bo mamy zestaw letnich gadżetów do wzięcia. Zainspirowała nas niezwykła foka.
1: Foka, która przepłynęła, uwaga, 600 kilometrów od Bałtyku, Odrą, aż na Dolny Śląsk. Cały czas pod prąd, wynurzając od czasu do czasu główkę. Determinacja 1000. No, szalona foka.
0: Foka na gigancie, szalona. No, powiem wam, od razu nasuwa się pytanie, czy warto było szaleć tak?
1: Jak wyskoczyła skarpiem w buzi, to pewnie tak, no.
0: I na takie pytanie odpowiadacie w głosówkach na naszym Messengerze. Czy warto było szaleć tak? Czekamy na wasze głosówki. Najciekawsze zgarniają letnie gadżety od RMF Max.
1: Czy warto było szaleć tak? Czekamy na wasze głosówki. Pamiętajcie, historia już nie ma znaczenia. Ważna jest odpowiedź.
0: Skoro przeżyliśmy, to chyba warto. Czekamy, głosówki już teraz można wrzucać na Messengerze, a to Teddy Swims w RMF Max.

0: co robi Lumix idealnie pasuje do naszego dzisiejszego porannego pytania. Czy warto było szaleć? Tak, nagrywacie głosówki na Messengerze RMF Max, odpowiadając na to pytanie, ale trzeba mieć też za co zaszaleć. I tu wchodzimy cali na biało w kokosie.
1: W RMF Max macie wszystko all inclusive. 15 tysięcy złotych na wakacyjne szaleństwa. Do tego nagrody rzeczowe schowaliśmy w kokosach. Wystarczy zgłosić się do zabawy Casa de Palma. W finale strącacie kokosy, a w każdym na pewno jakaś nagroda czeka.
0: Albo maszyny do lodów, albo maszyny do popcornu, instaksy i może to być też 15 tysięcy złotych. Na rmfmax.pl łapiecie i losy, i bonusy. Zaglądajcie tam.
1: rmfmax.pl.
2: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
8: Dzień dobry. Co Twoim zdaniem jest najważniejsze przy wyborze mieszkania?
9: Dobra cena. To, że dziś nie przepłacę, a w przyszłości zarobię.
10: Dla mnie to lokalizacja.
8: A dla Ciebie co jest najważniejsze? Dobra cena, lokalizacja, wzrost wartości, wysoki standard? Mamy to wszystko w Robyk. Inwestuj w elektrowni Garbary od Robyk. Zapraszamy do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub na robyk.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wakacje marzeń. Kierunek? MB Motors. W ofercie Mercedes GLC Coupé już od 1795 zł netto miesięcznie. GLE od 1999 zł netto miesięcznie. A dla firm? Vito i Sprinter z rabatami do 40 tysięcy brutto. Nie zwlekaj! Wakacyjna oferta w MB Motors Poznań jest jak najlepsze last minute. Zarezerwuj swojego Mercedesa już dziś. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
14: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie. Słoneczny czwartek w Poznaniu, na termometrach okolice 20 stopni, ale w dzień maksymalnie zobaczymy 29, a słońce zostanie z nami do wieczora, zajdzie o 21.06. Na niebie mogą pojawić się chmury, ale padać na pewno nie będzie. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr słaby. Jakość powietrza w mieście oceniana jako dobra. Taka aura za oknem rano korzystnie wpływa na nasze samopoczucie, po południu może już niekorzystnie.
16: RMF Max. RMF Max Poznań.

0: niepokojąco w RMF Max przed 10. No to jest dla wszystkich strażaków, którzy się wczoraj najeździli podczas burz do interwencji. Ponad 600 razy dziękujemy raz jeszcze panowie za to, że czuwacie i działacie.
1: No, strażacy ręce pełne roboty, a Szymon Marciniak na mundialu dokładnie odwrotnie. Okazuje się, że zmalały szanse naszego polskiego arbitra na poprowadzenie meczu finałowego po awansie Argentyny. Argentyńczycy rozbili w ostatnich minutach Anglików, a Szymon Marciniak, tak, po pierwsze na tym mundialu już raz sędziował Argentynie i podczas ostatniego mundialu Argentyńczycy też byli w finale, gdy Marciniak sędziował, więc raczej to nie on.
0: Czyli raczej
1: po gwizdek.
0: Nawet Polaka, już nie Polaków, tylko nawet Polaka w finale nie będzie, no.
1: Dobra, dobra, ale za postojowe zarobione, a narobione należy. Nie było.
0: Max.
1: My wcale nie zazdrościmy.
0: No już co, tego nie liczymy, nie.
1: Moonlight.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, kawa, 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie coś jest serio, do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL, masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
6: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
7: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
6: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
7: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
6: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
7: Paulina Sykut-Jerzyna
6: i Krzysztof Ibisz.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się odmalować salon,
12: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
11: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
12: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno.
18: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
19: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
19: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodności zatok opoczny nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorodność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
20: Stresujesz się decyzją o studiach?
21: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
20: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
21: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
22: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
23: I po reklamie.
24: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 10:00. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Dzisiaj posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Rozmowy będą dotyczyć planowanej reformy w szpitalach. Jednym z głównych tematów limity zarobków lekarzy. Z jaką propozycją idą na to spotkanie związkowcy?
25: Z pomysłem, by nie było jednej maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Przewodnicząca Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ta kwota powinna być uzależniona od tego, czym konkretnie zajmuje się lekarz.
24: Tyle Michał Dobrołowicz. Przypomnijmy, propozycja rządu to maksymalnie 200 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu dla lekarza.
0: To jest RMF Max Poznań.
24: Trwa nabór zgłoszeń do poznańskiego Targu Dobra. Imprezę zaplanowano na początek września. Kto może się zgłosić i co pokazać? O tym w skrócie Przemek Wałczyński.
25: Na targu prezentować się będą nie sprzedawcy, a lokalne stowarzyszenia, fundacje czy organizacje działające na rzecz innych. Chodzi o to, aby pokazać, że działają i że są potrzebni. Podczas ubiegłorocznej edycji wystawcy przygotowali bogaty program warsztatów i atrakcji. Tegoroczną edycję zaplanowano na 6 września, a teraz trwa przyjmowanie zgłoszeń. Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, instytucje miejskie czy grupy nieformalne mogą składać swoje wnioski do 5 sierpnia.
24: 2,5 miliona złotych przeznaczy samorząd województwa wielkopolskiego na remonty i konserwację 78 zabytków w regionie. Dotacje trafią do właścicieli i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków, takich jak kościoły, pałace i muzea. Największe wsparcie w wysokości 70 tysięcy złotych otrzyma parafia świętego Marcina w Poznaniu na izolację fundamentów XVI-wiecznego kościoła. Inwestycje obejmą prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane w całym regionie. I na koniec jeszcze info dla kierowców. Dziś drogowcy kontynuują pracę na ulicy Starołęckiej i Browarnej. Uważajcie w tych miejscach.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
24: Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych i butelce z wodą, a wcześniej warto użyć kremu z filtrem. Dziś na niebie w Poznaniu możemy liczyć na bardzo dużo słońca. Miejscami mogą pojawić się niewielkie chmury, ale padać na pewno nie będzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 stopni. Wiatr przez cały dzień będzie słaby ze wschodu, a ciśnienie wysokie. Noc zapowiada się pogodna i ciepła. Na termometrach 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Jak tam poranek na polach namiotowych?
4: W każdej chwili Max nadaje hit.
3: Wyschnie, spokojnie, tylko blisko głośnika rozwieście.
23: Jesteśmy waszym ręcznikiem. Sucharów może nie będzie, chociaż kto wie, Anka i Fiołas zapraszamy do 13.
3: Moving to the sun w końcu na start w RMF Max.
23: RMF Max. A za moment Ina.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: 4 pory roku od Wiktora Waligury. Aż się chce otworzyć okno i trochę pooddychać. Ale zdajemy sobie sprawę, że to jest roboczy czwartek dla wielu, więc teraz jedziemy z muzycznym paliwem.
1: Niech was niesie ten wers zaraz, który wszyscy wyśpiewamy. Mam money on my mind.
0: Wiadomo.
1: Klasyk. Coolio teraz.
0: Muzyczna perełka w RMF Max. Odpalcie głośniej radio.

0: coś dla prawdziwych wyznawców dobrego brzmienia. Bibi Rexha i Faithless, New Religion w RMF Max. No, w Biblii faktycznie Jezus rozmnażał jedzenie, wino, ale 870 razy to nie rozmnożył. To my wam załatwiliśmy w zabawie Casa de Palma.
1: Znaczy, może można jeszcze u niego załatwić wygraną na przykład, ale jak nie wejdziecie do gry, to cudów nie będzie. Najpierw trzeba się zgłosić. Najpierw trzeba wysłać SMS-a o treści Max w nasz

0: W zabawie Casa de Palma. 870 razy teraz pomnożymy każde wasze zgłoszenie, więc chwytajcie za telefon i na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Wysyłajcie maksa.
1: No jak trwoga, to do RMF Max. Wiadomo, każdy max teraz razy 870, a 15 tysięcy można znaleźć w naszych kokosach. 7327, SMS o treści max.
0: Runda bonusowa tylko potrwa 10 minut. 7327. SMS o treści max.
2: Reklama. Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
2: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
11: Gdzie?
10: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus 1. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
12: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
13: I twoje też.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: NKA, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
19: Jasne! Jadę na Tauron, letni festiwal tajemnic Barokko do Zamku Książ.
18: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
19: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
18: Brzmi jak prawdziwy barok.
19: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
18: Tauron, letni festiwal tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
19: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
20: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
21: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
22: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
23: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
24: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
25: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
24: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
25: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
24: Posłuchaj na żabka.pl Franczyza.
25: Paulina Sykut-Jerzyna
24: i Krzysztof Ibisz.
25: I po reklamie.

0: Ale Farben w RMF Max. A żebyście jeszcze bardziej to lato odczuli, my zabieramy was w ulubione wakacyjne miejsca gwiazd. I dzisiaj w akcji Max Tour podróżujemy z modelkami.
1: Z Warszawy nad morze aż do Władysławowa. No ale właśnie, przystanek pierwszy. Tam za chwilkę będziemy. Przemek Kubera na miejscu i relacjonuje, co się w tej chwili dzieje w pobliżu naszego autobusu.
2: Autobus to jest duże słowo, ale to jest magentowy bus. Słuchajcie, za chwilę meldujemy się pod Pałacem Kultury i Nauki. Tam od godziny 10.30 Max Tour z modelkami. Dziewczyny ze mną. Cześć, siemanko.
3: Siemano.
4: Siema.
3: Hello.
2: I sami sobie poznajcie, która jest która. Takie trudne zadanie. Słuchajcie, dziewczyny, moje pierwsze pytanie brzmi, co wy robicie w trasie, jak jedziecie na koncert? Czy śpicie, czy jecie, czy śpiewacie?
3: Ja czasami rozwiązuję sudoku, czasem sobie pośpię trochę, albo po prostu przeglądam TikToka.
2: Ula?
4: Ja bym powiedziała, że wszystko to, co wymieniłeś, ale na zmianę. Bardzo podobnie, ale zwykle słucham muzyki i śpię.
2: Wiecie, co jest najlepsze, że my to po prostu w trasie na koncert we Władysławowie dzisiaj sprawdzimy. Zaglądajcie koniecznie na Instagrama RMF Max, tam na bieżąco Max Tour z modelkami.
0: Cały czwartek odwiedzamy ulubione miejscówki modelek. Wypatrujcie Max Busa i słuchajcie RMF Max.

0: Wowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
5: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Mamo, ten słoń naprawdę pływa!
8: Tak, i to lepiej niż ja.
9: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
10: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
12: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
16: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
17: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
18: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
17: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
18: Uff, jest dla mnie ratunek.
17: Tak.
18: Feminost, utrzymaj kontrolę.
19: Zdrowit.
20: I po reklamie.
21: Wychodząc z domu, pamiętajcie o okularach przeciwsłonecznych i butelce z wodą, a wcześniej warto użyć kremu z filtrem. Dziś na niebie w Poznaniu możemy liczyć na bardzo dużo słońca. Miejscami mogą pojawić się niewielkie chmury, ale padać na pewno nie będzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 stopni. Wiatr przez cały dzień będzie słaby ze wschodu, a ciśnienie wysokie. Noc zapowiada się pogodna i ciepła. Na termometrach 20 stopni.

0: Zakochany Ed Sheeran, Shape of You w RMF Max stracił dla niej głowę. No i przeżył tak samo jak, uwaga, niestety niebezpieczny dla alergików nowy prusak, który pojawił się w Polsce. Także jest w stanie przeżyć bez głowy.
1: Zamykajcie okna, zamykajcie drzwi, nieważne czy jest gorąco, czy nie. Polskie domy atakuje nowy gatunek. On potrafi nie dość, że chodzić bez głowy, to się wspinać po pionowych ścianach.
0: Straszne. W ciągu jednej sekundy zmienia kierunek ruchu 25 razy nawet. Wyobrażacie to sobie?
1: No to jak Leo Messi trochę, nie?
2: To jest nowość RMF Max.
0: Fiołas, nie zrobiłeś tego. Nie porównałeś właśnie Mesjasza boiska do Karaczana,
1: ale
0: prawda?
1: Ale tylko to dobre miałem na myśli. To nowość, odrobina Szulca w RMF Max.
0: Też dobre.

0: reklama.
1: Kaufland jest też.
0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: też. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel, Poznań, Obornicka 223.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: I po reklamie.
9: Na zegarach 11:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. Na rynku zaczyna brakować drewna. Przedstawiciele branży meblarskiej ostrzegają przed wzrostem cen mebli, wyrobów z drewna i peletu. Co jeszcze mówią?
10: Zarzucają Ministerstwu Klimatu i Środowiska brak racjonalnych działań w zakresie gospodarki leśnej oraz coraz większe ograniczanie pozyskania drewna. To w ciągu ostatnich 10 lat wyniosło około 39 milionów metrów sześciennych grubizny rocznie. Plan na ten rok zakłada pozyskanie na poziomie 2 milionów metrów sześciennych mniej, choć bez szkody dla przyrody. Lasy Państwowe mogłyby pozyskiwać więcej, usłyszałem.
9: Tyle Benjamin Kubiak-Piłat.
11: Słuchacie RMF Max Poznań.
9: Z Poznania będzie można lecieć na główne lotnisko Barcelony. Wyczekiwane przez podróżnych połączenie to jedna z nowości zimowej siatki połączeń z Ławicy.
12: To jest główne lotnisko w Barcelonie. Ryanair nie jest zawsze w stanie spełniać oczekiwań naszych czy miasta, bo nie na wszystkie lotniska lata, ale też właśnie Barcelona pokazuje, że to nie tylko stricte turystyczne kierunki, ale też z tym potencjałem biznesowym. Barcelona w tej chwili to jest, mówimy o tym głównym lotnisku Air Prat, to jest w tej chwili czwarte albo piąte lotnisko, jeżeli chodzi o ten popyt.
9: Mówił prezes Ławicy Grzegorz Bykowski. Nowe połączenia wystartują w październiku. Lokomotywa z 1925 roku znów pociągnie wagoniki na kolejce parkowej Maltanka. Parowóz Borsig BN2T pojawi się na torach tradycyjnie w weekend. Będzie odjeżdżał ze stacji Maltanka o pełnych godzinach, a 30 minut później ze stacji Zwierzyniec. I na koniec niezła opcja dla kinomaniaków. Możecie u nas zgarnąć bilety na film Odyseja do Cinema City. Wpadnijcie na naszą stronę RMF Max Poznań. Tam znajdziecie szczegóły. I to wszystko we flashu RMF Max w tej godzinie. Na kolejny zapraszam już o 12:00. A teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Nawet 29 stopni w cieniu pokażą dziś termometry w Poznaniu, a na niebie do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce. Niewielkie chmury na niebie mogą się pojawiać, ale padać na pewno nie będzie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ciśnienie wysokie, a wiatr słaby. Warto wyjść na spacer albo rower, ale pamiętajcie o nakryciu głowy kremie z filtrem i butelce wody. To zestaw obowiązkowy. Noc zapowiada się bezchmurna, a na termometrach 20 stopni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
15: Dbamy, żebyście nie zapomnieli, że mamy wakacje.
16: Od świtu do świtu.
15: Albo niektórzy mają, a my się z nimi cieszymy.
17: No, cieszymy się też w dniu kawy domowej. Ja chciałam powiedzieć, że będąc w pracy, to jest kawa firmowa bardziej.
15: Taka najlepsza.
17: A posiadaczy świnek morskich też pozdrawiamy.
15: Anka, Fioła, zróbcie głośniej, to męskie granie.
18: Ja się staram.

0: scenie choćby Oskar Cyms czy Grzesiek Chyży.
1: Gogolin, lato na maksa, widzimy się w ten weekend. Szczegóły sprawdzajcie na rmfmax.pl.
2: Reklama.
3: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Musisz wejść na wyższy poziom?
8: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.

0: Biedronka. I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
6: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: I po reklamie.
8: Jak długi dzień pełen słońca.
9: Jak impreza na plaży.
10: Jak noc w namiocie.
11: Tak brzmi lato. Na maksa.
12: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Ciekaw jestem, jak ona odpowiedziałaby na nasze pytanie dzisiaj. Czy warto było szaleć? Tak, pytamy was, a za nami Rihanna.
1: Za późno dla niej na takie pytania. Ona już poszalała, tak samo jak ta foka, która przepłynęła 600 kilometrów od Bałtyku aż po Dolny Śląsk. Dlatego was dzisiaj o to pytamy. Czy warto było szaleć tak?
2: Czy warto było szaleć tak dla 5 minut, które trwały do 5 rano?
0: Ładne.
1: Tylko strasznie długo się żegna ta Ola.
0: Trzeba jeszcze pamiętać te 5 minut, to wtedy warto. A to głosówka, którą nagrał Piotrek.
3: Czy warto było szaleć tak przez całą pielgrzymkę na Jasną Górę? Oczywiście, że tak. Byliśmy na dyskotece po Kryjomu, gdzie wtedy królował AFL-65 i musieliśmy z samego rana ruszyć o 4, a byliśmy tam na tych baletach. Oj, działo się, działo. Było ciężko potem wstać i ruszyć z kopyta.
0: Kaplica.
1: Ale co ciężko? Przepraszam, to się wszystko zgadza. Pielgrzymka AFL-65, AMBLU, Double D, Double
0: Jak to musi brzmieć w tych głośnikach niesionych na kiju. RMF Max.
1: RMF Max. Pielgrzymka, I'm Blue, no wszystko w kierunku nieba.
0: Ola, Piotrek mają zestawy letnich gadżetów, a to Gips, Kukon i Jonatan w RMF Max.

0: Run, Run River w RMF Max. Numer dla zabieganych. I nieważne, czy to jogging na urlopie, czy pogoń za obowiązkami, wszyscy robimy stop!
1: Teraz zdejmujemy buty, zdejmujemy klapki i wchodzimy do zabawy, w której piasek i palmy mogą wam zaowocować nawet 15 tysiącami złotych. Casa de Palma, runda bonusowa przez najbliższych 7 minut. Mnożymy każde wasze zgłoszenie 1200 razy.
0: Każdy psycholog mówi, że w ciągu dnia trzeba zrobić coś dla siebie, znaleźć chwilę przyjemności. Mm-hmm. Teraz ją wykorzystajcie, bo teraz 1200 razy mnożymy każdego maksa wysłanego na 7327. A w naszych kokosach nagrody rzeczowe, a także pieniądze. Nawet 15 tysięcy.
1: Chwytajcie za telefon, wysyłajcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Tak wchodzicie do gry, tak możecie jeszcze dzisiaj kąpać się w kokosach. RMF MAX,
0: RMF MAX. 7 minut i ani chwili dłużej. 7327, hasło MAX razy 1200.
2: Reklama.
3: Tak, bo wiesz co? Prędzej palma mi tu zaraz wyrośnie.
2: Tak, tak, pod palmą wyrośnie. Tam nagroda.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
10: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
11: Może poinformować po prostu.
12: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
13: No w sumie.
14: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
17: Co kupiłaś?
16: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
17: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
16: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
18: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
19: To pokaz barokowych kreacji.
20: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
18: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
19: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
20: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
19: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
18: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
21: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
22: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
0: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
13: Poznań 93,5 FM.
23: Nawet 29 stopni w cieniu pokażą dziś termometry w Poznaniu, a na niebie do wieczora będzie nam towarzyszyło słońce. Niewielkie chmury na niebie mogą się pojawiać, ale padać na pewno nie będzie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, ciśnienie wysokie, a wiatr słaby. Warto wyjść na spacer albo rower, ale pamiętajcie o nakryciu głowy kremie z filtrem i butelce wody. To zestaw obowiązkowy. Noc zapowiada się bezchmurna, a na termometrach 20 stopni.
13: RMF Max Poznań.

0: I od razu pojawiają się wspomnienia z urlopów. Dan and Trees w RMF Max. Uwaga kierowcy, to ciekawe. Po podwyżkach opłat na autostradzie A4 między Katowicami a Krakowem spadek ruchu na tym odcinku. Kierowcy omijają płatną autostradę.
1: No i dobrze. Myślę, że ludzie będą chcieli jeździć szybciej za wszelką cenę. Nie ma tak, no zwłaszcza w tej części Polski. No,
0: no ja jestem z Poznania. Omijałem ten odcinek, zanim to było modne.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Znowu się udało. Znowu jest lato. I tak będzie brzmiało. Lato i wszystko gra. Od poniedziałku do piątku po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Dzień dobry. Co Twoim zdaniem jest najważniejsze przy wyborze mieszkania?
4: Dobra cena. To, że dziś nie przepłacę, a w przyszłości zarobię.
5: Dla mnie to lokalizacja.
3: A dla Ciebie co jest najważniejsze? Dobra cena, lokalizacja, wzrost wartości, wysoki standard? Mamy to wszystko w Robyk. Inwestuj w elektrowni Garbary od Robyk. Zapraszamy do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub na robyk.pl.

0: Max. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24,39.
3: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon,
5: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel, Poznań, Obornicka 223.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: I po reklamie.
11: Jak najlepsze wspomnienia.
12: Jak buszowanie po lesie.
13: Jak spotkanie

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: I już 12. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. Nawet dożywocie grozi 18-letniemu obywatelowi Ukrainy za działalność dywersyjną w Polsce. W akcie oskarżenia znalazło się 47 zarzutów. Czego dotyczą?
2: Po pierwsze, chodzi o udział w zorganizowanej grupie dywersyjno-sabotażowej, która miała działać na zlecenie obcego wywiadu. Po drugie, umieścił kilkadziesiąt napisów na budynkach i miejscach pamięci, a te napisy wychwalały UPA. Według śledczych jego celem było wywołanie niepokojów społecznych i pogłębianie polsko-ukraińskich antagonizmów. Ostatni zarzut dotyczy przygotowań do dywersji podczas zeszłorocznej defilady w Dniu Wojska Polskiego w Warszawie,
1: informował Krzysztof Zasada.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Minęła 12, a teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Na początek info dla kibiców wybierających się na dzisiejszy mecz. Na stadion przy Bułgarskiej nie dojedziecie tramwajami.
3: Oczywiście zachęcamy do tego, żeby skorzystać z linii tramwajowych, którymi dojedziemy do ronda Jana Nowaka Jeziorońskiego. To są takie linie jak 1, 6 czy 13. Następnie możemy skorzystać z linii T6, przesiąść się na autobus i dojechać do stadionu, ale też możemy skorzystać z linii autobusowych, które zwyczajowo obsługują rejon stadionu. To są takie linie jak 163, 145, 191 i 193.
1: Mówił rzecznik ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Początek meczu o Superpuchar z Górnikiem Zabrze o 19 na Enea Stadionie. Będziecie mogli przenieść się do średniowiecznego Poznania. To podczas jarmarku rycerskiego świętego Franciszka na poznańskiej Śródce. Czekają na Was pokazy walk rycerskich, turnieje, inscenizacje historyczne i warsztaty rzemiosła. Wydarzenie już za tydzień w sobotę i niedzielę, a wstęp jest wolny. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I na koniec tego flesza jeszcze ostrzeżenie synoptyków drugiego stopnia przed upałami w Poznaniu. Temperatura maksymalna w czwartek dobije do 30 stopni, a w piątek do 32. A więcej o pogodzie już teraz.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Jeśli czujecie się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni, to możecie to śmiało zrzucić na pogodę. Ta niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie, choć za oknami jest naprawdę przyjemnie. Na niebie słońce, które zostanie z nami do wieczora, a na termometrach 29 stopni maksymalnie. Wiatr pozostaje słaby, a ciśnienie wysokie. Jutro na termometrach 28 stopni, na niebie i słońce, i chmury, i przelotne opady deszczu, a nawet mogą pojawić się burze, ale prognozowane są dopiero wieczorem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Mieliście intensywne przedpołudnie w pracy? No to łapiemy oddech, a pomaga w tym Teddy Swims. Na dzień dobry po 12:00, tu Ania i Fioła z RMF Max.
6: Razem z Wami do pierwszej będzie mnóstwo hitów, które pomogą nam podkreślić, że jednak trwają cały czas wakacje.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz.

0: Od razu tym numerem odpalamy waszego grilla. Fire, fire, Shimza w RMF Max. Tak, wiem, jest czwartek po południu dopiero, ale można się rozmarzyć. Tymczasem właśnie Marta do nas napisała, że nie załapała się na bonus w zabawie Casa de Palma przed południem. I co my z tym, Anka, zrobimy?
1: No jak to, co zrobimy? Zrobimy jeszcze jedną rundę bonusową. A jak, Marta, piszesz, masz, nie ma problemu. W takim razie ruszamy już teraz. Wy wysyłacie hasło Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em, a my dokładamy szczęśliwych siódemek. Przez 7 minut mnożymy 770 razy każde wasze zgłoszenie.
0: Marta załatwiła, my wykręciliśmy. Ty możesz wygrać 15 tysięcy złotych albo nagrody rzeczowe z naszych kokosów. I do tego popołudnia wystarczy wysłać SMS o treści Max na 7327. Każdy 770 razy mnożymy przez 7 minut od teraz.
2: Reklama.
3: Polski rabat, dobra palma, chodź, mój psy jak celu. A tam patrzy, tam pod palmą, nagroda, pieniądze normalnie.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści Max na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Hanium.

0: jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: Media Expert. Wyprzedaż.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Koncert.
7: Na spacer.
8: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
9: RMF Max. Poznań 93,3.

0: 4 pory roku, Wiktora Waligury za nami w RMF Max, a patrząc na czwartkowy zegar, to pora na popołudniową kawusię. A może do niej? Bylibyście chętni na owłosionego croissanta? Prosto z Tajlandii, hit internetu.
1: Podbijają sieć rogale, które, uwaga, są włochate, zupełnie tak, jakby ktoś ogolił facetowi brodę i przyłożył ją do serka mascarpone, który znajduje się w środku.
0: Nie przesadzamy. Jeżeli zobaczycie to na zdjęciach albo na filmiku, sami potwierdzicie, wygląda jak ludzkie obłosienie, albo co najmniej jakby leżał tak tydzień za kanapą. Miesiąc.
1: No taki obrośnięty solidnym grzybem, a de facto są to glony, czyli można by było powiedzieć, że nawet zjadliwe i przede wszystkim zdrowe.
0: No pytanie, czy smaczne. Tak patrzę i bardziej to dla mnie nie kłasą, tylko kłaksą. Max. Nie wiem, czy bym się odważył.
1: W polskim rozumieniu to w każdym razie na pewno nie jest Beauty Rogal.
0: Beauty and Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Ile może leżeć jedzenie i to nas położyło na upadki?
3: Ile może leżeć jedzenie? Na pewno dłużej niż ja. Ja już musiałam wstać do pracy.
2: To tak jak my, I feel you, bro. Bądź jak jedzenie.
4: Leż i nie wstawaj.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria. The hits
12: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
13: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
17: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
18: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: I po reklamie.
3: Nad morze!
4: Zawsze na maksa lato. Na maksa.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.
6: Jeśli czujecie się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni, to możecie to śmiało zrzucić na pogodę. Ta niekorzystnie wpływa na nasze samopoczucie, choć za oknami jest naprawdę przyjemnie. Na niebie słońce, które zostanie z nami do wieczora, a na termometrach 29 stopni maksymalnie. Wiatr pozostaje słaby, a ciśnienie wysokie. Jutro na termometrach 28 stopni, na niebie i słońce, i chmury, i przelotne opady deszczu, a nawet mogą pojawić się burze, ale prognozowane są dopiero wieczorem.

0: Imagine Dragons w RMF Max. Dobry numer na traskę. A jeżeli jesteście właśnie w drodze gdzieś między Warszawą a Olsztynem, to z drogi, bo na trasie tej Max Busa na pokładzie mamy modelki.
1: Odwiedzamy najlepsze letnie miejscówki i modelek w Polsce. Będziemy sprawdzać, gdzie one latem czują się najlepiej i co polecają.
0: Jeśli tylko gdzieś zauważycie naszego maksowego busa, no to wpadajcie zbić piątkę oczywiście z modelkami i z nami. Będziemy się łączyć przez cały dzień, więc warto być blisko RMF Max i śledzić wszystko w naszych social mediach.
1: A jutro po 9:00 słyszymy się znów. Tymczasem to my na razie z wami pionę zbijamy. Anka i Fiołas, dzięki za wspólny czwartek.
0: Fukaj i Liwka, na do usłyszenia.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Znowu muszę się zająć windykacją.
2: To coś z indykiem?
1: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
2: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
3: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl. The hits
4: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
5: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
8: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, uczucie pragnienia to już lekkie odwodnienie, przez co spada energia i nastrój. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
11: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
12: Dzień dobry. Co twoim zdaniem jest najważniejsze przy wyborze mieszkania?
13: Dobra cena. To, że dziś nie przepłacę, a w przyszłości zarobię.
14: Dla mnie to lokalizacja.
12: A dla ciebie co jest najważniejsze? Dobra cena, lokalizacja, wzrost wartości, wysoki standard? Mamy to wszystko w Robyk. Inwestuj w elektrowni Garbary od Robyk. Zapraszamy do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub na robyk.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Letnia strefa w Złotowie zaprasza już 18 lipca na największe wydarzenie lata w okolicy. Tylko tego dnia na scenie letniej strefy wystąpi legendarny raper Kizo. To będzie epicki koncert. Kizo i jego wszystkie największe hity. Tylko 18 lipca i tylko w letniej strefie. Start godzina 18, a początek koncertu o 20. Bilety do nabycia na Stage24. Pamiętaj, czekamy przy ulicy Norwida 4A. Letnia strefa w Złotowie. Imprezę poleca RMF Max.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
18: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: I po reklamie.
20: Na luzie.
21: Bez granic.
20: We dwoje.
22: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Poznań 93,5 FM.
2: Studio RMF Max Poznań na zegarach 13. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Serhii Korecki nowym premierem Ukrainy. Jakie będą priorytety nowego rządu w Kijowie?
0: Po pierwsze, to wsparcie sił zbrojnych i przemysłu obronnego. Po drugie, wsparcie społeczeństwa ze szczególnym naciskiem na mieszkańców przyfrontowych terenów. Bardzo ważne będzie też przygotowanie do przetrwania zimy, wsparcie dla biznesu oraz efektywne wykorzystanie międzynarodowej pomocy. Korecki mówił też o aspiracjach Ukrainy.
2: Nowy premier podkreślił, że rząd zrobi wszystko, by Ukraina stała się członkiem Unii Europejskiej, dodaje Krzysztof Zasada.
1: Słuchacie RMF Max Poznań.
2: Z poznańskiej ławicy już w październiku polecimy między innymi do Barcelony. To jedna z czterech nowości zimowego rozkładu irlandzkiego przewoźnika.
21: Pozostałe kierunki, Tirana stricte kierunek turystyczny, Shannon to tak naprawdę kierunek dla głównie odwiedzających i Polaków żyjących za granicą. No i oczywiście Porto i bardzo ważny ośrodek, nie tylko turystyczny, chociaż mam wrażenie, że przede wszystkim tu będą ten ruch turystyczny przeważy.
2: Mówił prezes ławicy Grzegorz Bykowski. Nowe połączenia, przypomnijmy, wystartują w październiku. Nawet 1 000 000 złotych kary grozi właścicielowi żółwia, którego znaleziono na poznańskich Naramowicach. Zwierzę waży 3 kg, a jego pancerz ma prawie 30 cm długości. Odłowiona samica należy do gatunku inwazyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jej wypuszczenie do środowiska jest zabronione. Zwierzę trafiło do azylu dla zwierząt. Tam pozostanie pod opieką do końca życia w warunkach dostosowanych do jego potrzeb. I na koniec tego flesza jeszcze info dla kierowców. Staniecie na S11 od miejscowości Jaryszki do A2, a od strony Poznania do autostrady zwalniacie już na wysokości ulicy Sanockiej. I to wszystko we fleszu RMF Max. Teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem w Poznaniu. Dziś termometry mogą dobić do 30 stopni w cieniu, jutro według synoptyków nawet do 32. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 20. Pamiętajcie, by pić dużo wody, a przed wyjściem z domu lepiej użyć kremu z filtrem. Okulary przeciwsłoneczne i okrycie na głowę też mogą się przydać. W nocy także ciepło, na termometrach 20 stopni, a niebo będzie bezchmurne.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
25: Chciałem przemówić w imieniu tych wszystkich, którzy mają do pracy na taką godzinę, że raczej nie powinni się spóźniać z powodu, że zaspali. Ale to jest lato na maksa. Tu się absolutnie wszystko może zdarzyć. RMF Max nie ocenia, RMF Max rozumie. Witajcie.

0: To jest Ariana Grande, to jest Lato na Maxa i to nie jest sezon ogórkowy, to jest sezon na pumy. Tak, historii z pumą ciąg dalszy. Pamiętacie, złapali już ją bezpiecznie na Pomorzu Zachodnim. No i teraz jest pytanie, skąd się ta puma wzięła? I okazuje się, że to może być córka tej pumy, która uciekła z hodowli w zeszłym roku. Nie wiem jak wy, ale ja nie mogę doczekać się kolejnego odcinka. Max. Reklama. Bo w media ekspert taniej
1: masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra.

0: podróży oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
1: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
0: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
3: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: I po reklamie.
9: Jak leżenie nad rzeką.
10: Jak prawdziwy spontan.
11: Jak 2 tygodnie urlopu.
9: Tak brzmi lato na maksa.
12: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
13: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Wam pewnie też się bardzo podoba to przyjemne muzyczne ochłodzenie, w sprawie którego ludzie włączają po południu RMF Max. Jakie macie powody do picia wody? Serio pytam, powody do picia wody wrzucacie na rmfmax.pl, a ja w zamian daję Wam zapas wody Made in Małopolska, a do tego 500 zł na zwiedzanie Małopolski i dla wszystkich bez wyjątku, naprawdę dla każdego uczestnika tej zabawy mam specjalne zaproszenie do naszej letniej strefy nad kąpieliskami, zalewami. Tam, gdzie jakaś woda w Małopolsce, tam my w sprawie wody Was zapraszamy. Bo oprócz tego, że można się popluskać, można dobrej wody Made in Małopolska spróbować. A to wszystko dla każdego, bez biletów, może wejść kto chce, a 500 zł i zapas wody Made in Małopolska wygra ktoś, kto ma naprawdę duże powody do picia wody. W zakładce konkursy na naszym www. Czekam teraz na zgłoszenia do zabawy ze świetnymi nagrodami.
1: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie. Ja się

0: I to nie jest Chopin w Pendolino. To jest najnowszy The Kid Laroi Girls tu w RMF Max. Kolejne ostrzeżenia pogodowe będą w prognozach już za parę chwil. RMF Max.
1: Reklama. Paweł?
2: Mhm.
1: Powiedz coś po logistycznemu.
2: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
1: Czyli co?
2: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
1: Zapisz się na studia.
2: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Do 18 lipca w Brico Marche kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Dzień dobry. Co twoim zdaniem jest najważniejsze przy wyborze mieszkania?
13: Dobra cena. To, że dziś nie przepłacę, a w przyszłości zarobię.
14: Dla mnie to lokalizacja.
12: A dla ciebie co jest najważniejsze? Dobra cena, lokalizacja, wzrost wartości, wysoki standard? Mamy to wszystko w Robyk. Inwestuj w elektrowni Garbary od Robyk. Zapraszamy do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub na robyk.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
15: I po reklamie.
5: Jak długi dzień pełen słońca.
7: Jak gofry z bitą śmietaną.
5: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Poznań 93.5 FM.
10: Insta.
11: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem w Poznaniu. Dziś termometry mogą dobić do 30 stopni w cieniu, jutro według synoptyków nawet do 32. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 20. Pamiętajcie, by pić dużo wody, a przed wyjściem z domu lepiej użyć kremu z filtrem. Okulary przeciwsłoneczne i okrycie na głowę też mogą się przydać. W nocy także ciepło, na termometrach 20 stopni, a niebo będzie bezchmurne.

Wakacyjna instrukcja obsługi spraw najważniejszych. Nie idziemy spać, Oskar Cym z RMF Max. Na pewno parę osób dzisiaj nie będzie mogło zasnąć po spotkaniu z modelkami. Jesteśmy z wami w wakacyjnej trasie. Po 14 odwiedzamy Olsztyn. Sprawdźcie nasze sociale. Sytuacja bardzo gorąca.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Bardzo dziękuję wam, bardzo was, długo was słucham, nie? I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Let's go!
2: Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.

0: producenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia.

0: zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
6: W studio RMF Max Poznań na zegarach 14. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Dzisiaj Robert Lewandowski najprawdopodobniej zadebiutuje w barwach Chicago Fire. Jego nowy klub zmierzy się z Vancouver Whitecaps, a na jego grę w barwach strażaków z niecierpliwością czeka Polonia amerykańska. Jak sam Robert zapatruje się na występ w MLS?
7: To jest inna liga, jest to inny typ trochę piłki nożnej albo patrzenia na piłkę nożną, że nie tylko bramki się liczą, ale też to, co się dzieje na boisku albo też i poza nim, więc oczywiście też będę na to otwarty.
6: Mecz rozpocznie się o 2:30 czasu polskiego.
5: To jest RMF Max Poznań.
6: Minęła 14, a to czas, by sprawdzić sytuację na poznańskich drogach. W większym towarzystwie jedziemy Lechicką, Garbary, Królowej Jadwigi, Jana Pawła II i Hetmańską. We fleszu RMF Max o 14 zaglądamy do poznańskiego zoo. Do ogrodu trafiła puma, którą odłowiono w Polanowie. Dlaczego zwierzę z województwa zachodniopomorskiego trafiło akurat do Poznania?
8: Bardzo ważna jest odległość, bo było relatywnie niedaleko. Miejsce, które już mieliśmy technicznie przygotowane. Zwierzę trafia do nas na kwarantannę, więc na okres powiedzmy 30-40 dni, aczkolwiek to zależy od stanu zdrowotnego. Czas pokaże. Będziemy musieli przeprowadzić jakieś badania weterynaryjne. Na razie pewnie w miarę możliwości nieinwazyjne.
6: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Dopiero później dowiemy się, dokąd zwierzę trafi już na stałe. 260 uczniów i 80 nauczycieli z trzech szkół w powiecie poznańskim skorzysta z projektu Gotowi do pracy. Dzięki niemu uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększą szanse na zatrudnienie poprzez kursy, szkolenia zawodowe, warsztaty oraz staże u pracodawców. Projekt będzie realizowany do 30 września 2028 roku.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Do wieczora synoptycy nie przewidują większych zmian w pogodzie. Na niebie słońce będzie nam towarzyszyło do zachodu, który spodziewany jest o 21:06, a na termometrach okolice 28 stopni. Wiatr pozostaje słaby, a ciśnienie wysokie. Noc zapowiada się pogodna, idealna do obserwacji gwiazd, ale też przyjemnie ciepła. Termometry pokażą 20 stopni. Jutro nadal gorąco, termometry mogą dobić do 32 kresek, a na niebie i słońce, i chmury, a wieczorem możliwe burze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
5: Hity na maksa.
11: Piosenki, które na wakacjach podobają nam się najbardziej, i dziewczyny, na punkcie których oszalała cała Polska, i do tego jeszcze radiowa energia, którą macie od nas w czasie lata na maksa. To wszystko łączymy i powstaje nam Max Tour z modelkami. Będziemy za chwilę w Olsztynie. Bądźcie razem z nami.

0: Zastanawiałem się, czy na Max Tourze z modelkami modelki lecą na każdym przystanku naszej wakacyjnej trasy i się nie pomyliłem. Przed momentem jeden z najbardziej gorących hitów tego lata i Przemek, który ma tą najbardziej roztańczoną ekipę na wyciągnięcie ręki. Cześć, dzień dobry, witajcie.
1: Cześć, siemanko. Słuchajcie, sporo się dzieje. Jesteśmy na plaży w Olsztynie jeszcze tylko przez kilka chwil. Modelki z nami. Słuchajcie, dziewczyny, moje pytanie brzmi tak. Czy plaża w środku miasta w czwartek to jest hot or not opcja?
2: Jak najbardziej hot.
3: Zdecydowanie hot. Oczywiście, że hot. Cytując Mata, wielka plaża w centrum miasta, pokaż mi, gdzie masz, tak?
0: Pięknie!
1: Dobry wers poleciał.
0: Ja rozpoznałem w kolejności Ula, Aga, Zuzanna, wszystkie modelki dzisiaj w naszym Max Busie, w naszym Max Tour. Co oprócz Olsztyna dzisiaj przed wami? Gdzie was jeszcze dzisiaj można spotkać?
1: Słuchajcie, lecimy za chwilę z Olsztyna w kierunku Gdańska, Forum Gdańsk, tam będziemy. Radek mi powie, o której tam będziemy.
4: O 18.00.
1: Słuchajcie, musicie mi wybaczyć, bo tu się naprawdę bardzo dużo dzieje. Mamy różową, magentową, watę cukrową, są modelki, no pięknie. I finalnie lecimy na Bodysławowo. Mam nadzieję, że modelki na koncert dowieziemy w jednym kawałku.
0: Policja drogowa obiecała być dla was bardziej niż wyrozumiała, czego wam z całego serca życzę. Kto chce sprawdzić, jak z bliska wygląda nasza trasa Max Tour, niech zagląda teraz albo do Olsztyna na plażę miejską, albo na nasze sociale. Jesteśmy na wszystkich możliwych waszych ulubionych mediach społecznościowych.

0: sombre. Robi popołudnie jeszcze fajniejszym, przyjemniejszym, takim muzycznie pełniejszym. I nie trzeba żadnego Dankeschön, absolutnie nie. My tak mamy, to jest Lato na Maxa, to jest RMF Max. Kto słucha, ten ma fajnie. Dajcie znać przyjaciołom, że można miło spędzać popołudnia, nawet jeśli jesteście przed urlopem grubo, albo po urlopie i ciągle w pracy. RMF Max.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
1: Gdzie?
0: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
1: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
2: I twoje też.
3: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz?
5: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Well, well, welcome!
13: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
14: Pazura, co ty nam robisz?
13: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
15: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
16: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa

0: 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Należaku!
3: Całą paczką.
2: Na luzie.
1: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM. If you love me, let me
1: hear you. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Podsiadło śpiewa, że choćby raz chciał poczuć szczęście, a my chcemy poczuć przyjemne nawodnienie z Różą w roli głównej. Cześć Róża.
1: No witam.
0: Jakie ty masz powody do picia wody?
1: No wiadomo, jak każdy kwiat nie chciałabym uschnąć.
0: Och, ty i Jagoda. Bo, czy znasz jeszcze jakieś kwietne imiona?
1: Może...
0: Malwina przecież, jest! Malwina ma dokładnie tak samo. Uwaga, no to w kategorii imiona jak kwiaty wymyślanie na wyścigi wygrywam ja, a teraz chciałbym, żebyś ty wygrała 500 zł i zapas wody Made in Małopolska. Tylko Róża, skup się, bo na pytanie, które ci zadam, można odpowiedzieć albo prawda, albo fałsz. Ciało dorosłego człowieka składa się średnio z około 60% wody. Czy to jest prawda, czy to jest fałsz?
1: Myślę, że to jest prawda.
0: A ja myślę, że ty masz 500 zł i zapas wody Made in Małopolska. Brawo, Róża!
1: Jezu, dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, kwiatami będziemy cię także widać w naszej specjalnej wakacyjnej strefie. Tam, gdzie Małopolska, tam, gdzie jeziora, tam, gdzie rzeki, tam, gdzie kąpieliska i zalewy, tam będzie ekipa RMF Max i będziemy wszystkich witać tak samo fajnie jak ciebie, ciepło, z otwartymi ramionami. Będziemy mieli dużo wody Made in Małopolska, będziemy mieli dużo świetnej muzyki, jak przystało na RMF Max, no a przede wszystkim będziemy gasić pragnienie, zwłaszcza wtedy, kiedy zrobi się już naprawdę gorąco.
1: Super, cieszę się.
0: Kto chciałby jak Róża zgarnąć świetne nagrody i zapas wody Made in Małopolska, zapraszam na nasze www.rmfmax.pl. Podawajcie swoje powody do picia wody.
2: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Ile może leżeć jedzenie i to nas położyło na upadki?
3: Ile może leżeć jedzenie? Na pewno dłużej niż ja. Ja już musiałam wstać do pracy.
2: To tak jak my, I feel you, bro. Bądź jak jedzenie.
4: Leż i nie wstawaj.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
6: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
7: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
6: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
7: To mi się podoba.
6: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
7: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka. Poznań. Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: I po reklamie.
6: Do wieczora synoptycy nie przewidują większych zmian w pogodzie. Na niebie słońce będzie nam towarzyszyło do zachodu, który spodziewany jest o 21.06, a na termometrach okolice 28 stopni. Wiatr pozostaje słaby, a ciśnienie wysokie. Noc zapowiada się pogodna, idealna do obserwacji gwiazd, ale też przyjemnie ciepła. Termometry pokażą 20 stopni. Jutro nadal gorąco, termometry mogą dobić do 32 kresek, a na niebie i słońce, i chmury, a wieczorem możliwe burze.
7: RMF Max.
8: RMF Max Poznań.

Dzisiaj ta piosenka podoba nam się jeszcze bardziej. Jazzy Spritz i lato jest jeszcze bardziej na maksa. Nowe wakacyjne zjawisko, efekt Gołębiewskiego. Mają tak w Pobierowie, efekt Gołębiewskiego. Ludzie przyjechali do wielkiego hotelu, dużo turystów, no i z tej ilości turystów cieszą się ci, którzy prowadzą jakiekolwiek biznesy w rejonie. No możliwe, że jak się znowu zrobi 35 stopni w powietrzu, to efekt Gołębiewskiego będziemy mieli w całym kraju. Bo 35 stopni to będzie efekt Gołębiewskiego dokładnie z tego pokoju, w którym wcześniej mieszkał książę.

0: Reklama.
1: Mamo, czy wygra Polska?
2: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów Centrum.
3: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikatą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikatą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.

0: Już 17 i 18 lipca w piątek i sobotę widzimy się w Gogolinie na Stadionie Miejskim. Zagrają Trzech Króli, Oskar Cyms, Fausti, Grzegorz Chyży. Na niezapomniane Lato na Maxa zapraszają burmistrz Gogolina Krzysztof Reinert, partner trasy Wojanek i RMF Max.
1: Ośrodek wczasowy Poznania w Sianorzętach firmy Butrans zaprasza na wypoczynek do nowych domków z Bali. Doskonała lokalizacja 50 metrów od pięknej plaży. Sianorzęty koło Ustronia Morskiego. Telefon 692-889-007.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
6: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych. A hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel. Poznań Obornicka 223.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
11: I po reklamie.
12: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Jest 15. Jest wyrok w sprawie Łukasza Żaka. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie został skazany na 20 lat więzienia. Przypomnijmy, pijany mężczyzna pędził ponad 220 km na godzinę. Uciekł, nie udzielając poszkodowanym pomocy.
13: Codziennie przemierzam trasę Łazienkowską i myślę, co trzeba mieć w głowie, żeby rozpędzić Arteona. To jest mały czołg do prędkości ponad 200 km na godzinę. Nikt by nie miał szans z tym Arteonem.
12: Mówił sędzia Maciej Mitera. O warunkowe zwolnienie Łukasz Żak będzie mógł się ubiegać po 15 latach.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
12: We fleszu RMF Max o 15 teraz info dla wybierających się na dzisiejszy mecz przy Bułgarskiej. W pobliżu stadionu będziecie mogli dojechać autobusami T6.
14: Jest to komunikacja zastępcza, ona nigdy nie będzie aż tak dobra jak komunikacja tramwajowa, zwłaszcza w momencie, kiedy bardzo dużo ludzi w dosyć krótkim czasie będzie chciało się przemieścić na takim odcinku, dlatego tutaj z naszej strony ogromny apel o to, żebyśmy w miarę możliwości wcześniej na stadion się wybrali.
12: Mówił rzecznik ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Początek meczu o Superpuchar z Górnikiem Zabrze na Enea Stadionie już o 19. W weekend będziecie mogli zadbać o swoje zdrowie. W parku Stare Koryto Warty stanie plenerowe miasteczko zdrowia. Na miejscu czekają na Was zajęcia ruchowe, sportowe wyzwania oraz spotkania z ekspertami. Uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych pomiarów składu ciała, konsultacji dietetycznych oraz porad dotyczących aktywności fizycznej. Wstęp na wszystkie atrakcje jest bezpłatny. I na koniec tego flesza zaglądamy jeszcze na poznańskie drogi. W korku dojazd do A2 S11 od Jaryszek, a także od strony Poznania. Stoimy już kawałek za Szwedzką. Bardzo wakacyjna pogoda w Poznaniu, na termometrach okolice 30 stopni, a na niebie bardzo dużo słońca, które zostanie z nami do zachodu, a ten meteorolodzy prognozują o 21.06. Ciśnienie pozostaje wysokie, a wiatr słaby. Jeśli planujecie romantyczny wieczór, to mamy dobre informacje. Niebo w nocy będzie bezchmurne, idealne do obserwacji gwiazd, a na termometrach bardzo przyjemnie, bo 20 stopni. Jutro do 30, ale po południu możliwe są opady deszczu, a wieczorem burze.
15: Uwaga, uwaga, zagadka. Najbardziej wakacyjny ze wszystkich instrumentów świata. Podpowiadam, duży, czarny, błyszczący. No teraz to już wiadomo, że fortepian. I dowód na to, że Pausa i Magnetic zrobili z tego wakacyjny właściwy

0: Znowu występuje na najbardziej roztańczonej wyspie świata. Jest na Ibizie, jest u nas. To jest Lato na Maxa. David Guetta w RMF Max. 15 tysięcy złotych. Słuchajcie, jeszcze łatwiej wygrać 15 tysięcy złotych. Finał będzie w tym programie. Ja zadzwonię, ty odbierzesz, wybierzesz szczęśliwą palmę, wygrasz 15 tysięcy złotych. Proste, proste. A teraz jeszcze łatwiej wejść do takiego finału, bo każde zgłoszenie mnożę razy 900. Teraz wyślij Max na 7327. Jeszcze raz powiedzieć, tylko powoli. Okej. Teraz wyślij Max na 7327. Łatwiej wejść do finału i wygrać 15 tysięcy złotych.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
10: Gdzie?
9: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
10: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
11: I twoje też.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Mamo, one latają wszędzie!
14: I mogą usiąść nawet na tobie.
15: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę.
16: Dzień dobry. Co twoim zdaniem jest najważniejsze przy wyborze mieszkania?
17: Dobra cena. To, że dziś nie przepłacę, a w przyszłości zarobię.
18: Dla mnie to lokalizacja.
16: A dla ciebie co jest najważniejsze? Dobra cena, lokalizacja, wzrost wartości, wysoki standard? Mamy to wszystko w Robyk. Inwestuj w elektrowni Garbary od Robyk. Zapraszamy do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub na robyk.pl.
19: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao! The hits
20: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje. Do wyboru wszystko, co najlepsze. Hot Bands Extra. Najlepsze hity z ekstra dodatkami. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
21: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej.

0: Kygo i Griffin w RMF Max. Oni też są pod wrażeniem tego, co wczoraj w meczu pokazała Argentyna i między innymi w tej sprawie mistrzowski flash sportowy. Już teraz.
1: Krzysiek Kwaliński, dzień dobry. Zapraszam na mistrzowski flash sportowy. Argentyńczycy nadal świętują nie tylko w swoim kraju, ale też w Atlancie, gdzie wczoraj Messi i spółka pokonali reprezentację Anglii w drugim półfinale mundialu. Najważniejszy mecz w niedzielę w boju o mistrzostwo. Hiszpania zagra z Argentyną. W sobotę mecz o trzecie miejsce między Francją a Anglią. Teraz piłka nożna, ale u nas w kraju Lech Poznań czy Górnik Zabrze. Jeden z tych zespołów zdobędzie dziś piłkarski Super Puchar Polski. Kolejusz wystąpi na swoim stadionie jako mistrz, a Górnik jako zdobywca Pucharu Polski.
2: Faworytem spotkania są gospodarze, którym udało się utrzymać mistrzowski skład, a nawet go wzmocnić. Takiego komfortu jak trener Lecha Nils Frederiksen nie ma natomiast trener Górnika Michał Gaspari. Z jego zespołu odeszło kilku czołowych zawodników, m.in. Czesi, Helebrant i Ambrosz. Lech gra o siódmy superpuchar, Górnik o drugi. Dla obu drużyn to sprawdzian formy przed eliminacjami Ligi Mistrzów.
1: Podkreśla Cezary Dziwiszek, mecz o 19:00, a kolejny mistrzowski flash sportowy o 17:30.

0: Dbamy o tych, którym dzisiaj trochę za gorąco. Piosenki z wiatrem, we włosach. Tak jak na wakacjach lubicie najbardziej. Bledka, tańcz. Co w pogodzie? O tym mówimy już za parę chwil.
1: Reklama.
2: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
3: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel, Poznań, Obornicka 223.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Przed Tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Wielkopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, Swadzin Świętego Antoniego 10.

0: Biedronka.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedasz, to w euro.
3: I po reklamie. Bardzo wakacyjna pogoda w Poznaniu. Na termometrach okolice 30 stopni, a na niebie bardzo dużo słońca, które zostanie z nami do zachodu. A ten meteorolodzy prognozują o 21.06. Ciśnienie pozostaje wysokie, a wiatr słaby. Jeśli planujecie romantyczny wieczór, to mamy dobre informacje. Niebo w nocy będzie bezchmurne, idealne do obserwacji gwiazd. A na termometrach bardzo przyjemnie, bo 20 stopni. Jutro do 30, ale po południu możliwe są opady deszczu, a wieczorem burze.
4: RMF Max.
5: RMF Max Poznań.

może kiedyś wpadną na siebie zupełnie przez przypadek gdzieś na ulicach Chicago. Ona, Taylor Swift, grała przed chwilą, śpiewała właściwie bardziej w RMF Max, a on gra w Chicago Fire. Nasz Robert Lewandowski właśnie ujawnił powody wybrania Chicago Fire, a nie jakiegoś innego klubu sportowego. Powiedział: zaangażowanie. Robert Lewandowski przyznaje: byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie. To miało dla mnie wielkie znaczenie i było jednym z głównych czynników, dlaczego zdecydowałem się tutaj przyjść. Zaangażowanie, no. Pozdro dla tych, którzy wybrali swojego męża, dlatego że się bardzo starał. I to na całe życie, a nie jak Robert na 2 lata.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W lato lecimy tak. Latem gramy tak.

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Ten maluch, skąd się to wziął?
3: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
2: Możemy go zobaczyć?
3: Tak, w Orientarium Załódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
2: Chcę zobaczyć wszystko!
3: Orientarium Załódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
7: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel, Poznań, Obornicka 223.
8: Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wakacje marzeń. Kierunek? MB Motors. W ofercie Mercedes GLC Coupé już od 1795 zł netto miesięcznie. GLE od 1999 zł netto miesięcznie. A dla firm? Vito i Sprinter z rabatami do 40 tysięcy brutto. Nie zwlekaj! Wakacyjna oferta w MB Motors Poznań jest jak najlepsze last minute. Zarezerwuj swojego Mercedesa już dziś. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
9: Letnia strefa w Złotowie zaprasza już 18 lipca na największe wydarzenie lata w okolicy. Tylko tego dnia na scenie letniej strefy wystąpi legendarny raper Kizo. To będzie epicki koncert. Kizo i jego wszystkie największe hity. Tylko 18 lipca i tylko w letniej strefie. Start godzina 18, a początek koncertu o 20. Bilety do nabycia na Stage24. Pamiętaj, czekamy przy ulicy Norwida 4A. Letnia strefa w Złotowie.
10: Imprezę poleca RMF Max.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.
14: O 16 w RMF Max czas szybko powiedzieć o tym, co ważne i ciekawe w czwartkowe popołudnie. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. W Polsce znowu zrobiło się gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wysoką temperaturą dla całego kraju. Miejscami termometry pokazują nawet 34 stopnie Celsjusza. Na południu obowiązują też alerty przed burzami. Na opolskim odcinku autostrady E4 na pasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 samochody osobowe. Rannych zostało 6 osób. Wyznaczono objazd na Węźle Opole Południe drogą krajową numer 45. Utrudnienia też na dolnośląskim odcinku A4 między węzłami Kąty Wrocławskie Pietrzykowice. Zderzyły się 2 osobówki. Zablokowany jest jeden pas także w kierunku dolnośląskiej stolicy. Rosjanie znowu testują naszą cierpliwość i możliwości, napisał wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w wpisie na platformie X. Para dyżurnych polskich myśliwców przechwyciła dziś 2 rosyjskie samoloty nad Bałtykiem. Do analogicznych incydentów doszło we wtorek i w środę. W RMF Max jeszcze szybki apel do krwiodawców, szczególnie w zachodniopomorskim. Tam banki krwi świecą pustkami. Najbardziej brakuje grup RH-.
15: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji NACI, to kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przetoczenia składników krwi, tu przede wszystkim krwinek czerwonych.
14: Tłumaczyła Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Teraz zdecydowanie przyjemniejszy temat. W Nowej Zelandii rozpoczęły się zdjęcia do nowego Władcy Pierścieni, czyli filmu Polowanie na Golluma.
16: Akcja rozgrywać się będzie pomiędzy wydarzeniami z trylogii Hobbit i Władca Pierścieni. Fabuła skupi się na pościgu za Gollumem, którego Gandalf i Aragorn spróbują odnaleźć, zanim zdradzi Sauronowi informacje o jedynym pierścieniu.
14: Kogo zobaczymy na ekranie?
16: Andiego Serkisa, on i ponownie wcieli się w Golluma i będzie też reżyserem filmu. Do swoich ról wracają Ian McKellen jako Gandalf oraz Elijah Wood w roli Frodo.
14: Mówiła Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
19: Gorąco w Poznaniu, na termometrach okolice 30 kreski, a na niebie bardzo dużo słońca, choć miejscami niewielkie chmury też się pojawiają, ale padać z nich na pewno nie będzie. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr słaby. W nocy termometry pokażą 20 kresek, a niebo będzie bezchmurne. Jutro rano przywita nas słońce, w dzień przybywać będzie chmur, a po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wieczorem synoptycy przewidują burzę.
17: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Czwartek po czwartej jest dużo przyjemniejszy niż piątek po piątej, bo przychodzi dzień wcześniej. Irek Jakubek, to jest Lato na Maksa.

0: dawna, to wiem.
1: Śpiewają ci wszyscy, którzy dzisiaj po pracy będą odbezpieczać kapselek. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie. Ja też bym to zrobił na waszym miejscu. Tu RMF Max, tu Irek Jakubek. I największa bomba showbizowa ostatnich tygodni. Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Ksiądz biskup zabrał głos. Przed Bogiem Wiśniewski ciągle jest i będzie mężem Mandaryny, bo rozwód mieli cywilny, a ślub mieli kościelny. No i właśnie dlatego na portalach różnych katolickich, chrześcijańskich nie ma zakładek plotki, show biznes, bo nie ma o czym pisać.

0: I to mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
5: Gdzie?
4: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
10: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Jeszcze raz! Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
12: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Czas na studia, czas na Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Tu pulsuje wiedza, rozwijają się pasje i zaczyna się Twoja droga do sukcesu. Wybierz z 15 kierunków studiów na 3 wydziałach: lekarskim, farmaceutycznym oraz nauk o zdrowiu. Zakolleguj się z CMUMK.
14: I po reklamie.
15: Tak brzmi lato na maksa.
16: RMF Max. Poznań 93

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: RMF Max ma taką cudowną moc, że nawet jeśli wczoraj kibicowałeś Anglii, albo kibicowałaś Anglii, to i tak możesz wygrać. Możesz wygrać całe 15 tysięcy złotych, bo zabawa nazywa się Casa de Palma i właśnie teraz wybrałem ten szczęśliwy numer. Czekamy 6 sygnałów, więc jeśli coś się dzieje przyjemnego dzwoniącego wokół twojego telefonu. Halo, cześć, dzień dobry, tu RMF Max, to Irek Jakubek, zabawa Casa de Palma. Jak masz na imię?
2: Majka.
1: Cześć, Majka! Maja, dzisiaj masz naprawdę dobry dzień.
2: No, zobaczymy.
1: Ja jestem pewien, że masz dobry dzień. Po pierwsze się słyszymy. Komu wczoraj kibicowałaś? Anglii czy Argentynie?
2: Nikomu.
1: I bardzo dobrze, czyli nikt dla ciebie nie wygrał. I teraz możesz wygrać ty wielkie pieniądze albo nagrody rzeczowe, bo w naszych szczęśliwych kokosach jest 26 nagród. Palmy z kokosami ponumerowane. Od 1 do 26. I teraz ty wybierasz jedną. Co będzie w środku w tym kokosie? Będzie twoje. Są nagrody pieniężne. Od 500 do 15 tysięcy złotych. Są też nagrody rzeczowe. Bardzo wakacyjne, bardzo atrakcyjne. Którą palmę, Maja, dzisiaj wybierasz ty?
2: Może dzisiaj jest 16, to 16.
1: 16. Ostatecznie?
2: Jak najbardziej.
1: No to pozwolisz, że ja wejdę teraz na tą palmę. Numer 16. Potrząsam. Leci kokos. I spada specjalnie dla ciebie maszyna do lodów.
2: Bosko.
1: Cieszę się, że to mówisz, bo ja też chcę mieć taką maszynę i cieszę się, że Maja i ja chyba już jesteśmy trochę znajomymi, ale od przed chwilą, żeby nie było. I jeżeli Majka, ty mnie zaprosisz, to zaproś też wszystkich pozostałych słuchaczy i razem spotkajmy się u ciebie na lodach, które będziesz robić tą maszyną z zabawy Casa de Palma.
2: Oczywiście zapraszam wszystkich chętnych.
1: Słowo się rzekła, milion ludzi najprawdopodobniej za chwilę do ciebie zapuka. I ja tak samo każdego bez wyjątku zapraszam do gry. Uwaga, o wielkie pieniądze i wspaniałe nagrody, bo teraz trochę łatwiej wejść do tego finału, do którego trafiła już Maja, bo teraz mamy taką super okazję i super rundę. Naprawdę teraz najbardziej się opłaca wysłać SMS o treści MAX na 7327, bo każde takie zgłoszenie będę mnożył razy 1350. To oznacza, że jeden max to 1350 szans na wejście do finału i grę o świetne nagrody i nawet 15 tysięcy złotych. Teraz trzeba skorzystać z tej okazji, wysłać max na 7327 i być może jutro w finale usłyszymy się razem. Wyślij max 7327.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Taki właśnie mamy nastrój. Repeated, repeated. Bardzo chętnie byśmy to powtórzyli. Martin Garrix i Ed Sheeran są chyba z tego samego zdania, bo jak Zuza, Aga i Ula wsiadły dzisiaj do naszego Maxobusa i powiedziała: hej chłopaki, jedźmy gdzieś. Ta plaża, na której obok leżeli fani i fanki modelek, to była najpierw plaża miejska w Olsztynie, a potem ruszyliśmy w trasę do Trójmiasta i po 17 meldujemy się w Gdańsku, a później Władysławowo i Chałupy, wielki koncertowy finał naszego Max Tour z modelkami w roli głównej. Wskakujcie na pokład za pośrednictwem naszych social mediów. Dzieje się naprawdę sporo. Irek Jakubek, do jutra.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, kawa, 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie coś jest serio, do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL, masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet, z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka. Poznań. Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
13: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem. Cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
15: Media Expert, taniej masz.
17: I po reklamie.
1: Gorąco w Poznaniu, na termometrach okolice 30 kreski, a na niebie bardzo dużo słońca, choć miejscami niewielkie chmury też się pojawiają, ale padać z nich na pewno nie będzie. Ciśnienie jest wysokie i takie pozostanie, a wiatr słaby. W nocy termometry pokażą 20 kresek, a niebo będzie bezchmurne. Jutro rano przywita nas słońce, w dzień przybywać będzie chmur, a po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Wieczorem synoptycy przewidują burzę.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: 12 sztuk od 4,99 za opakowanie, a pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Przed tobą najmodniejsza promocja sezonu. Wybrane marki za pół ceny. Niko, największy w Wielkopolsce salon odzieżowo-obuwniczy, zaprasza po wybrane znane marki z 50% rabatem. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, X, Consenso, Rotte Mediterrane, Geox oraz inne. Kupisz je za pół ceny tylko z Niko Card. Wyrób ją błyskawicznie w salonie. Regulamin promocji na niko.com.pl. Niko, swadzim świętego Antoniego 10.
6: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia.

0: A krasza.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
9: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Taniej o 500 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: Poznań 93 i 5 FM.
5: Na zegarach 17. Czas powiedzieć krótko o tym, co ważne po południu. Krzysiek Chwaliński, zapraszam na flash RMF Max. Ministerstwo Zdrowia na posiedzeniu zespołu trójstronnego w Warszawie przekazało, że górny limit zarobków lekarzy, czyli 240 zł brutto za godzinę, ma zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku. Na spotkaniu rozmawiano o reformie służby zdrowia, która ma wyeliminować nieprawidłowości w szpitalach.
6: Mimo uwag związkowców, resort na razie tego nie zmienia. To podkreśla tu minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
7: Proponujemy do 240 zł za godzinę, ale w przeliczniku oczywiście dwóch etatów możemy tutaj osiągnąć kwotę ponad 70 000 złotych brutto.
6: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kubat przekonuje, że ten górny limit należy zróżnicować w zależności od tego, czym zajmuje się konkretny lekarz.
5: Spotkanie śledzi Michał Dobrołowicz. My dodajmy, że w założeniach do projektu ma się znaleźć także zaproponowana przez Rzecznika Praw Pacjenta możliwość zgłaszania i karania przypadków omijania kolejek. Na 20 lat do więzienia trafi Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Taki wyrok wydał dzisiaj sąd w stolicy. Mężczyzna 2 lata temu we wrześniu, jadąc samochodem 220 km na godzinę, po pijanemu doprowadził do zderzenia z Fordem. Zginął 37-letni pasażer tego samochodu, a jego żona, dwoje małych dzieci oraz jeszcze jedna osoba zostały ranne.
8: Uzasadnienie, które wygłosił sędzia Maciej Mitera, było przede wszystkim bardzo osobiste i dzięki temu dla wszystkich zrozumiałe. Sędzia wprost, zwracając się do skazanego, pytał: jechał pan pijany 220 na godzinę i nagrywał pan to telefonem, żeby się chwalić? Really? Mówił sędzia.
5: Mówił Tomasz Skory. Żak poszkodowanym w wypadku będzie musiał wypłacić ponad 1 000 000 zł. Na koniec jeszcze krótko ważne przypomnienie. W upały pamiętajcie o piciu wody.
9: Już niewielkie bóle głowy, zawroty głowy, osłabienie mogą świadczyć o odwodnieniu, pogorszenie sprawności chodu.
5: Przypomina Krzysztof Gawrych, ordynator oddziału neurologii w szpitalu w Wejherowie. A ciepło, nawet bardzo, ma być do końca tygodnia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
12: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna i ciepła. Na termometrach zobaczymy 20 stopni, a jutro od rana możemy liczyć na słońce, ale w dzień przybywać będzie chmur i zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a miejscami dużego. Po południu synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a wieczorem też burze. W weekend od upałów odpoczniemy. W sobotę na termometrach 22 stopnie. Do południa prognozowany jest deszcz, później pojawią się przejaśnienia. W niedzielę 21 stopni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Jest już po 17 w RMF Max, jest kanał nadawczy, można meldować w jakich wakacyjnych miejscówkach dziś jesteście, bo za chwilę gwiazdy polskiej muzyki będą opowiadały o swoich, a my chętnie też posłuchamy o waszych.
14: To, żebyśmy mieli komplet, wbijacie na Messengera, piszecie na priv do RMF Max i sobie pogadamy. Opowiemy o tym trochę na antenie, wiadomo jak to jest. Niebawem łączymy się z modelkami po raz kolejny dzisiaj, a już teraz zostawiamy was z Teddym Swimsem, który wszystko wie.

0: September i Satellites w RMF Max, a my za pomocą satelity łączymy się z człowiekiem, który jest w trasie.
1: Modelki razem z Przemkiem Kuberą jadą do Gdańska. Będzie mega impreza. Gdzie jesteście aktualnie?
2: Krótka przerwa, szybka kawka. Jesteśmy w trasie. Śmigamy do Gdańska. Słuchajcie, będziemy pod forum w Gdańsku przed godziną 18, bo trasa idzie całkiem przyjemnie. Modelki w naszym maksobusie, radiowozie. Słuchajcie, tylko szczerze, co robicie po drodze? Kto śpi, kto chrapie? Ile kanapek z jajkiem zjedzone?
3: Ja chwilkę spałam. Przeglądałam TikToka.
4: Ja bardzo chciałam iść spać, ale ekipa gra w impostora i dołączyłam się do challenge'u.
2: Ej, ale a propos tego impostora, to chodzą już plotki w naszym konwoju maksowym, że ty jesteś mega kłamczuch. Że ty ciśniesz po prostu bezlitośnie ich.
3: Tak, ogólnie w pierwszej rundzie ja i Zuza byłyśmy impostorami i gadałam takie głupoty, a Włodar mówił, no, ale czaje, no, jakby przeklinione.
2: Słuchajcie, jakbyście kiedyś mieli okazję w impostora grać, z Ulą nawet nie ma co startować, bo jesteście od razu przegrani. Przed 18 meldujemy się, Forum Gdańsk, Max Tour. Zaglądajcie oczywiście na Instagrama RMF Max, tam na bieżąco możecie podglądać, co się tutaj dzieje.
0: To było pierwsze łączenie w kanale nadawczym, ale spokojnie, jeszcze tego trochę dla Was mamy, sporo niespodzianek. Śledźcie nasze sociale, bo tam się dzieje dużo, dużo więcej.
1: Max Tour na Instagramie i TikToku RMF Max.
5: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Ale Farben, René Miller, Body Talk, czyli mogliśmy posłuchać o języku ciała, a teraz chcielibyśmy posłuchać języka waszych głów, co wam tam w głowach siedzi. Michale?
1: Bo trochę was dzisiaj zmyliliśmy. Aha. Wtedy, kiedy zazwyczaj pada stop, to nie było tego stop, ale to stop jest teraz.
0: Czyli... O czym teraz myślisz?
1: No i stop.
0: Bo no bo powiedziałeś tyle.
1: No, stop. I piszecie to na Messenger RMF Max i jak opiszecie te swoje myśli nam na Messengerze RMF Max, no to jest szansa zgarnąć 4 wejściówki do parku rozrywki, tak?
0: 4 to jest naprawdę dużo. Można się wybrać z rodziną, można taki mały panieński zorganizować, można randkę ogarnąć podwójną, różne rzeczy można ogarnąć. Także jeżeli mielibyście chęć na 4 bilety do parku rozrywki w Zatorze, gdzie atrakcji jest więcej niż trochę, no to moi drodzy, piszecie RMF Max, do nas tutaj Messenger, proszę bardzo, o czym teraz myślicie?
1: Tylko uczciwie.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: nowy Clean Bandit wracają w nowości I Don't Wanna Hurt You. Polecam i czekam na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Poznaniu. Zapraszamy 16 lipca od godziny 9 do Maxi Zoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
2: Bo w

0: Dzień dobry. Co twoim zdaniem jest najważniejsze przy wyborze mieszkania?
1: Dobra cena. To, że dziś nie przepłacę, a w przyszłości zarobię.
2: Dla mnie to lokalizacja.
0: A dla ciebie co jest najważniejsze? Dobra cena, lokalizacja, wzrost wartości, wysoki standard? Mamy to wszystko w Robyk. Inwestuj w elektrowni Garbary od Robyk. Zapraszamy do biura sprzedaży Robyk przy ulicy Małe Garbary 9 lub na robyk.pl.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Autokompol. Koncesjoner Dacia. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
5: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: I po reklamie.

0: Piękny czas, o którym śpiewa Wiktor Waligura. Być może chodzi mu o mundial, który powoli już dobiega końca, ale te największe emocje zdecydowanie jeszcze przed nami.
1: Dokładnie. Mistrzowski flesz sportowy. Krzysiek Chwaliński. Czy dziś będziemy znowu obstawiać jakieś mecze? Bo
0: możemy. Nie, może na jutro sobie zostawimy.
1: Wczoraj chcieliśmy wszyscy, żeby Anglia wygrała. Tak twierdziliśmy, że tak będzie. No i oczywiście cyk.
0: Wyszło totalnie na odwrót, ale nie szkodzi.
1: Zaczynamy kolejny mistrzowski flesz sportowy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Za półtorej godziny w Poznaniu mecz o piłkarski Super Puchar Polski. Lech Poznań na swoim stadionie podejmie Górnika Zabrze. Mecz wzbudza kontrowersje. Czego dotyczą?
4: Przepisów rodem z mundialu. Dotyczą sędziowania, na przykład sprawdzania żółtych kartek i rzutów rożnych w systemie VAR. O zmianach PZPN miał jednak poinformować kluby dopiero co, a to mocno skrytykował trener Lecha Poznań Niels Frederiksen.
5: I think it's totally disrespectful.
4: To kompletny brak szacunku ze strony federacji, żeby informować nas o tym dzień przed meczem?
3: Mówił Cezary Dziwiszek. Emocje wzbudzało też miejsce spotkania. PZPN uważa, że powinno się ono odbyć na neutralnym terenie. Mecz w Poznaniu o 19:00, a w piłce reprezentacyjnej już ostatnie przygotowania do meczów, które dadzą ostateczne rozstrzygnięcie na mundialu. W sobotę o trzecie miejsce Francja zagra z Anglią, w niedzielę finał Hiszpania-Argentyna. Chicago Fire zmierzy się dzisiaj z Vancouver Whitecaps. Czy w tym pierwszym zespole zagra dzisiaj po raz pierwszy Robert Lewandowski? Wszystko wskazuje na to, że tak właśnie będzie. Do tego meczu jeszcze wrócimy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
3: Paweł?
4: Mhm.
3: Powiedz coś po logistycznemu.
4: Spedycja wiedzy, transport kompetencji, dobra praca. Masz w tym biznes.
3: Czyli co?
4: Jak to co? Studia w Wyższej Szkole Logistyki.
3: Zapisz się na studia.
4: WSL. Masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
5: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt MaxiZoo w Poznaniu. Zapraszamy 16 lipca od godziny 9 do MaxiZoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. Z okazji otwarcia nowego sklepu MaxiZoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres: MaxiZoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl. The hits
6: play here. Posłuchaj, to bardzo ważne. Wybierz najlepsze hity na swoje wakacje.

0: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Jeszcze raz! Wakacje? Tylko w Majaland! Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
2: Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wakacje marzeń. Kierunek? MB Motors. W ofercie Mercedes GLC Coupé już od 1795 zł netto miesięcznie. GLE od 1999 zł netto miesięcznie. A dla firm? Vito i Sprinter z rabatami do 40 tysięcy brutto. Nie zwlekaj! Wakacyjna oferta w MB Motors Poznań jest jak najlepsze last minute. Zarezerwuj swojego Mercedesa już dziś. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
3: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Noc w Poznaniu zapowiada się pogodna i ciepła. Na termometrach zobaczymy 20 stopni, a jutro od rana możemy liczyć na słońce, ale w dzień przybywać będzie chmur i zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a miejscami dużego. Po południu synoptycy prognozują przelotne opady deszczu, a wieczorem też burze. W weekend od upałów odpoczniemy. W sobotę na termometrach 22 stopnie. Do południa prognozowany jest deszcz, później pojawią się przejaśnienia. W niedzielę 21 stopni.

0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
1: A ktoś tu chyba oglądał wczoraj półfinał Mistrzostw Świata, zgadza się Maja?
2: Zgadza się.
1: Maja dzisiaj w wakacyjnych myślach w RMF Max, oczywiście do zgarnięcia 4 wejściówki do Energylandii.
3: Nie na żaden mecz, także spokojnie.
1: Absolutnie nie, tam jest znacznie lepsza zabawa niż na meczach, bo na meczach zawsze ktoś jest smutny jak przegra. No i wczoraj Anglia była smutna i taki smutny jeden zawodnik coś nam pokazał. Maja, i o tym właśnie są twoje myśli, opowiedz nam.
2: Tak, no ja myślę dzisiaj o majtkach Harry'ego Kane'a, ponieważ wszyscy je widzieliśmy. Wszyscy je widzieliśmy po przegranym meczu z Argentyną. Było je po prostu widać przez spodenki, wtedy kiedy on padł na murawę. No i majtki były z zigzakiem McQueenem.
3: To jest niesamowite, bo ze wszystkich majtek, które możesz wybrać, kiedy masz białe spodenki, które potencjalnie mogą prześwitywać, ty wybierasz czerwone, z wielkimi oczami, jeszcze jakimiś czarnymi elementami. To jest mocno ryzykowne.
1: To jest w ogóle białe spodenki na tak ważny mecz, to jest bardzo, bardzo ryzykowne. Ja bo o wielu różnych scenariuszach pomyślałem, które mogłyby się zakończyć bardzo negatywnie. Ale powiedz Maja, czy już zamówione w internecie majtki podobne dla ciebie, dla partnera, żeby jakoś
2: tak, ten... dla całej rodziny.
1: Czyli po prostu chcesz ukraść jego look.
2: Dokładnie.
1: Bardzo, bardzo słusznie. Te majtki i zapasowe proszę zabierz ze sobą do Energylandii, bo 4 wejściówki dla ciebie i tych wszystkich ludzi z majtkami zygzaka McQueena. Gratulujemy.
2: Super, dziękuję bardzo.
0: Sponsorem konkursu wakacyjnym Śni jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
6: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel, Poznań, Obornicka 223.
7: Czy słoneczne lato, czy w kratkę pogoda? Na jazdę na wrotkach tu zawsze jest moda.
8: Gdzie?
7: W Avenidzie. Do 31 sierpnia od poniedziałku do soboty wpadaj na wrotki na poziom plus jeden. Wstęp i wypożyczalnia gratis. Informacja o godzinach i letniej szkółce na avenidapoznań.com.
8: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
9: I twoje też.
10: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
11: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
12: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
13: I po reklamie.

0: na tarasie.
1: Na dziko.
0: Na leżąco.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Ale dzisiaj daje w Poznaniu no prawdziwe lato. Mogłyby te temperatury i taki klimat zostać na kilka dni z nami, prawda? Byśmy przynajmniej to lato mocno poczuli. Cieplutka noc w stolicy Pyrlandii. Dokładnie 17 stopni, 18. Jutro piękne słońce przywita piątek, piąteczek, piątunio. I uwaga, jutro nawet lepiej niż dzisiaj, bo temperatury do 32 stopni. Ale w okolicach 15-16 zacznie padać. Bawi się burza z deszczem. Uważajcie, będą pioruny. Czy jaśniste się okaże.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Hity na maksa.
7: Narzucamy was na mapę, jeżeli chodzi o pogodę, narzucamy was na mapę, jeżeli chodzi o hity na maksa, no i o czas też. Jest 18.03, zaraz będzie 04, tak ten czas leci, słuchajcie.
8: Daj spokój, Grażynko, to już zaraz będzie i Wszystkich Świętych, i Boże Narodzenie, i za chwilę trzeba będzie Maraję Carey grać.
7: Już jest wyprawka szkolna w sklepach.
8: Matko Boska.
7: To już zeszyty się wybiera.
8: To już trzeba Nader zagrać, no. I to kto jutro trzeba zagrać, i Michał Siwek, ja jestem.
7: I Natalia Kawałek, ja jestem.
8: No i fajnie, i wy jesteście słuchacze, i jest elegancko, wszyscy są.
7: Czyli mamy komplet, super.

0: To jest duet, którego dawno nie słyszeliśmy w RMF Max. Sanach, Daria Zawiało w Eldorado w kanale nadawczym.
1: Ale kochani, mamy na łączu Przemka Kuberę, który jest w jakimś miejscu głośnym. Słychać dobrą muzę w tle. Gdzie ty jesteś?
2: Słuchajcie, ja nie wiem, czy jestem w pracy, czy na imprezie. To jest coś pomiędzy. Wieziemy modelki na koncert do Władysławowa, to jest Max Tour, ale zrobiliśmy sobie przystanek w Gdańsku. Jesteśmy pod forum w Gdańsku. Słuchajcie, rozdajemy watę cukrową. Dziewczyny są oblężone w tym momencie. Aga, szybkie pytanie, bo jesteśmy live. Słuchaj, jak ci się podoba przyjęcie w Gdańsku?
3: Jest super, naprawdę jest tyle ludzi. Są wszyscy tacy super mili. W ogóle... Mega.
2: Słuchajcie, jest tu masa takich ludzi, którzy są uśmiechnięci, mają koszulki, mają flagi z napisem modelki, lecą modelki.
0: Czyli jesteś otoczony modelkami, krótko mówiąc.
2: Absolutnie, totalnie tak.
0: A jakbyś miał policzyć, jest... tak wiesz, ogarnąć to swoim wzrokiem, to ile modelek cię otacza w takim razie? Plus, minus.
2: Słuchajcie, oryginalne modelki są w składzie oryginalnym, potrójnym, natomiast gdańskich modelek jest tutaj cała masa. W ogóle jeszcze dzisiaj musimy dojechać jeszcze na kolejny przystanek w Chałupach i na koncert do Władysławowa o północy w Beach Barze. Ja nie wiem, czy my tam dotrzemy w jednym kawałku, no ale staramy się, no robimy wszystko, co się da.
1: Kochani, więcej szczegółów akcji Max Tour oczywiście na Instagramie RMF Max. Przemek robi co może i można łapać RMF Max.
2: Jakie mają tutaj
1: i modelki. Władysławowo, Chałupy, w tym momencie Forum Gdańsk. Łapcie i sprawdzajcie szczegóły na naszych mediach społecznościowych.
2: Pa!

0: Dawid Podsiadło i sezon w RMF Max. Jest 18.21, a my oczywiście cały czas jesteśmy z wami w RMF Max.
1: Tu wszystko się zgadza i podrzucamy wam, słuchajcie, czasem takie newsy, że my sami się momentami łapiemy za głowę, bo na przykład pewna para...
0: No, poczekaj, bo ja ci zrobiłem klimat taki, opowiadaj.
1: O, dziękuję. Taki trochę informacyjny. Pewna para pomyliła numery, zapraszając rodzinę na narodziny swojego dziecka.
0: Tak, tak było.
1: Przypadkowi odbiorcy SMS-a jednak nie zignorowali tej wiadomości. Postanowili przyjść, no przyszli, pojawili się i jelo,
0: no. Tak, no i to oczywiście jakoś naprowadziło mnie na takie refleksje, że jeżeli ktoś ci znowu napisze, że po prostu nie miał czasu ci odpisać, no nie, jasne, możesz mu wierzyć.
2: Max. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
7: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Zobacz, znalazłam coś fajnego. Naremowicka 172. Nowoczesna architektura, kawalerki, 2 i 3 pokoje, balkony, tarasy, ogródki, garaż podziemny, rowerownia i możemy się wprowadzić latem.
9: Brzmi nieźle. A lokalizacja?
8: Szybki dojazd do centrum, tramwaj tuż obok. Możemy żyć bez samochodu.
9: To mi się podoba.
8: No, i jeszcze zieleń i tereny rekreacyjne w okolicy. Och.
9: Wejdź na www.naremowicka172.pl. Umów się na spotkanie i zobacz mieszkanie na żywo.
10: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
11: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
12: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
13: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
16: O.
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak.
17: A jak lemoniadę?
15: Też. To poprosimy.
16: Ale co?
17: Wszystko.
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Zobaczcie te stroje!
19: To pokaz barokowych kreacji.
20: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
18: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
19: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
20: A dla miłośników historii największa grupa rekonstruktorów. Pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
19: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron letniego

0: Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
1: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
0: I po reklamie.

0: Mikola Stripsy, Hard to be Humble w RMF Max. Numer napakowany energią sportową, mocną. I o takiej też teraz Krzysiek Chwaliński. Mistrzowski flash sportowy, kolejny. O ważnych rzeczach będzie, czy to się zgadza?
1: Tak jest, o piłce nożnej.
2: To jest najważniejsze. To posłuchajmy, co Krzysiek Chwaliński ma do powiedzenia.
1: Za pół godziny rozpocznie się mecz o piłkarski Superpuchar Polski. Lech Poznań na własnym stadionie zagra z Górnikiem Zabrze. To spotkanie wzbudza wiele emocji dotyczących choćby jego miejsca. Polski Związek Piłki Nożnej długo forsował Wrocław. Jednak kibice obu drużyn są jednomyślni. Mecz o Superpuchar powinien być rozgrywany tradycyjnie na stadionie Mistrza Polski, a jest nim Lech.
3: Nie zmienia się zasad gry w trakcie jej trwania.
4: Jak najbardziej
5: Mistrza
4: tutaj.
5: Polski.
4: U Mistrza Polski powinien być rozgrywany puchar.
5: Zawsze było tak.
6: Nie rozumiem całej otoczki, którą robi PZ. PN właśnie z Superpucharem, czyli przekładanie meczy, rozgrywanie ich na innych stadionie. Superpuchar był rozgrywany na stadionie Mistrza Polski i tak chyba powinno zostać.
1: Mówili kibice, a mecz o godzinie 19 w oczekiwaniu na najważniejsze mundialowe starcia. Mamy dla was ciekawostki, oto kolejna z nich. Od Tunezji przez Czechy, Urugwaj, Holandię, Niemcy, Portugalię po Haiti. Piłkarskie Mistrzostwa Świata jeszcze się nie skończyły, a już wiadomo, że co najmniej 15 reprezentacji będzie miało nowych trenerów. Turniej zakończy się w niedzielę finałem w East Rutherford. Broniąca tytuł Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Początek w niedzielę o 21 czasu polskiego.
0: A ja też mam ciekawostkę, mogę jeszcze?
1: No pewnie.
0: Co łączy Argentynę i Hiszpanię?
2: No co?
0: Jedni i drudzy na tym turnieju nie dali rady wygrać z Cabo Verde, z Republiką Zielonego Przylądka.
2: O, proszę.
1: I to jest ciekawostka.
7: It comes back to you.

0: i od dawna to wiem.
1: Dostałem maila, że moja stara skrzynka mailowa, którą zakładałem jeszcze w podstawówce, zostanie zamknięta.
2: Poczekaj, próbuję się pozbierać. Jakby ja nigdy nie dostałam takiego maila.
1: A ja też nie, dzisiaj dostałem.
2: Ha, i co z tym zrobisz?
1: Właśnie nie wiem.
2: A pamiętasz hasło do tej starej skrzynki?
1: Nie pamiętam.
2: Czyli to przepadnie na amen.
1: Wszystkie kody rabatowe, które tam są, przepadną.
2: Wszystkie pierwsze maile, o nie.
3: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Liceum Technikum za tobą? Może teraz logistyka? Myślisz, że to tylko praca w magazynie? No nie, nieprawda. 8, kawa, 9:15, projekt logistyczny z ekipą. 12:30, zajęcia. No ale takie coś jest serio, do czegoś przydadzą. 19, Poznań na pełnej, miasto żyje, a ty razem z nim. I nagle okazuje się, że studia to nie tylko kierunek. To twój wybór, jak chcesz żyć. WSL, masz w tym biznes. Teraz od 490 zł za miesiąc przez pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Zapisz się na studia. Promocja trwa do 25 lipca.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt MaxiZoo w Poznaniu. Zapraszamy 16 lipca od godziny 9 do MaxiZoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. Z okazji otwarcia nowego sklepu MaxiZoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją MaxiZoo. Zapamiętaj nasz adres: MaxiZoo Poznań Dębiec przy ulicy Samotnej 1B. MaxiZoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
9: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Gdy zapadnie zmrok, Zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: na siebie,
1: nad morze,
2: na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max Poznań 93 i 5 FM.
5: Ale dzisiaj daje w Poznaniu no prawdziwe lato. Mogłyby te temperatury i taki klimat zostać na kilka dni z nami, prawda? Byśmy przynajmniej to lato mocno poczuli. Cieplutka noc w stolicy Pyrlandii. Dokładnie 17 stopni, 18. Jutro piękne słońce przywita piątek, piąteczek, piątunio. I uwaga, jutro nawet lepiej niż dzisiaj, bo temperatury do 32 stopni. Ale w okolicach 15-16 zacznie padać. Bawi się burza z deszczem. Uważajcie, będą pioruny. Czy jaśniste się okaże.

0: Can you feel the love? W RMF Max, Will I Am i Eva Simons za nami i za 9 minut będzie 19 i trzeba się dziś zająć tematem majtek.
1: Tak, i nie chodzi o moje majtki, o siwka majtki, o wasze majtki też nie do końca, bo zaczniemy od majtek Harry'ego Kane'a, bo to są najmniej spodziewane majtki, jakie widziałam dzisiaj, naprawdę. Bo dotarł do mnie ten mem, faktycznie. Jak się Harry Kane kładzie na tej murawie i tak się napina w rozpaczy i Zygzak McQueen patrzy jakby z perspektywy jego pupy prosto w kamerę.
0: Niesamowite rzeczy. Wow. Nie spodziewaliśmy się, że Mundial dostarczy nam Zygzaka McQueena na pośladkach Harry'ego Kane'a, ale tak się właśnie wydarzyło.
1: Może
0: więc postanowiliśmy porozmawiać o tym, jakie są jakby wasze majtki. Jeżeli coś na nich ciekawego się pojawiło na przykład, jakieś wzory, jakieś ciekawe sprawy, no to
1: jakieś
0: można
1: hasła
0: nam oczywiście...
1: może takie motywacyjne. Albo jako, że jest czwartek, to macie, nie wiem, majtki z napisem piątek, bo już afirmujecie piątek. Kto wie, co tam siedzi na waszych majtkach, no.
0: Messenger RMF Max. Dajcie znać, co słychać na waszych majtkach.
1: Tylko żebyśmy się dobrze zrozumieli. Na majtkach. Na majtkach.

0: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26. Taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro!
2: Wakacje. Pakujesz się z rodziną na wyczekany urlop? Odwiedź salon Kia Marvel i ruszcie w podróż nowym samochodem. Tylko teraz Kia Sportage wersji Anniversary już od 137 tysięcy złotych, a hybrydowa Kia Niro już od 113 tysięcy złotych. Skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki i zabierz rodzinę na wakacje nowym samochodem. Zostały już ostatnie sztuki. Odkryj, że każda podróż to przyjemność. Kia Marvel, Poznań, Obornicka 223.
3: Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wakacje marzeń. Kierunek? MB Motors. W ofercie Mercedes GLC Coupé już od 1795 zł netto miesięcznie. GLE od 1999 zł netto miesięcznie. A dla firm? Vito i Sprinter z rabatami do 40 tysięcy brutto. Nie zwlekaj! Wakacyjna oferta w MB Motors Poznań jest jak najlepsze last minute. Zarezerwuj swojego Mercedesa już dziś. Różne potrzeby, zawsze MB Motors.
4: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
5: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
4: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
5: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
4: Brzmi jak prawdziwy barok.
5: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
4: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
5: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: I po reklamie.

0: wypad nad wodę.
1: Jak wakacje last minute.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: Poznań 93 i 5 FM. I'm a fireball.
4: Czas na konkretne wartości weekendowe, bo to nas interesuje. Jaki weekend będzie w tym Poznaniu? 25 i sporo deszczu, chociaż bez ulewy. 40 km na godzinę z taką prędkością powieje wiatr, to oczywiście wartość sobotnia, a w niedzielę 23 i dużo słońca, prawie bezchmurne niebo. Uwaga, poniedziałek, to was zaskoczy. 16 stopni, tylko w stolicy Wielkopolski poprawi się we wtorek. Temperatury podskoczą do 23, ale wiaterek 60 km na godzinę.
5: To jest RMF Max, jest 3 po 19 i zapraszamy na ostatnią godzinę tego kanału nadawczego. A jako, że to jest ostatnia godzina, to władujemy w nią całą energię, jaka tylko nam została.
6: I cała wiedza o majtkach, jakie nosicie, jaka nam została, jaka do nas przyjdzie. Bo to jest rzecz, o którą cały czas pytamy. Mamy już pierwsze odpowiedzi, jesteśmy zachwyceni tym, co macie na majtkach. Kto ma chęć? Messenger RMF Max, piszcie.

0: Dub Dogs w kanale nadawczym. How does it feel? I to jest pytanie, które Siwkowi mogłabym teraz zadać. Michał Siwek, jak to jest dostawać informacje od naszych słuchaczy, nawet czasem zdjęcia czy filmiki na temat tego, jakie majtki mają na sobie aktualnie?
1: To nie jest tak, że to jest dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w waszych majtkach najbardziej, to fantazję.
0: I szczerość.
1: Bo, na przykład dowiedzieliśmy się, że chłop Joasi ma na majtkach jej wizerunek, jakby podobiznę, zdjęcie.
0: I serduszka.
1: Tak.
0: No bo to miłość, wiadomo.
1: Tak, tak, tak, tak, tak. Ewelina z kolei ma napis idź stąd.
0: Bo chodzi o te, i ma tego robaka, bo kojarzycie te takie chrabąszcze.
1: Właśnie, ja nie kojarzyłem, to mi Natalia dopiero
0: tak,
1: powiedziała.
0: Tak, ja Michała tutaj narzuciłam na mapę robali polskich, to jest
1: jak
0: najważniejszy robal majowy.
1: Jak piszecie stąd w wyszukiwarkę i grafikę, to wam wyjdzie, to się dowiecie, jeżeli jesteście tak zieloni.
0: Przysięgam,
1: jak ja.
0: Jesteś ostatnią osobą, która nie wiedziała,
1: na pewno,
0: co to za robak.
1: Nie jestem ostatni. I co tam jeszcze przyszło?
0: Mateusz napisał z konta swojej małżonki, wysłał nam filmik z majtkami z Marvela i skarpetami w Garfielda i do tego stan remontu garażu.
1: O, proszę
0: tak,
1: bardzo.
0: Także to jest konkretna aktualizacja, bardzo.
1: Ale ja się cieszę, że RMF Max leci na remontach. To jest w ogóle super. To są wakacje Polaka. 19.14, Messenger RMF Max. Można cały czas meldować, jak wyglądają wasze majtki.
2: RMF Max. Dla tych z oponką, dla tych z deską, dla tych z kółkiem. Dla każdego lato na maksa.

0: Lion w nowości I Don't Wanna Hurt You. Polecam i czekam na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Well, well, welcome!
9: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
10: Pazura, co ty nam robisz?
9: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Marian, a gdzie mogę kupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Inaczej futryna na 10 liter.
16: Ościeżnica.
15: A teraz na 3. Tam są drzwi.
16: Vox.
17: Tam są drzwi.
18: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
19: Gdy zapadnie zmrok, zamek książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach książęcej orkiestry salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl.
20: 18,47, 12.
21: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
21: To ja też chcę! 24,39.
22: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. I taki też odpicowany kolejny kawałek informacji sportowych przeniósł nam Krzysiek Chwaliński.
1: W czy to się zgadza? Blasku i chwale.
0: Zgadza się, czy się nie zgadza? Krzysiek, bo ja nie wiem, czy jesteśmy gotowi.
1: Krzysiek zawarowało totalnie.
2: Tak przygładziłem jeszcze chwileczkę.
0: Krzysiek Chwaliński, mistrzowski flesz sportowy. Kolejny, zapraszamy. RMF Max.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A tak naprawdę to jeszcze zerkam tam do tyłu, bo w Poznaniu Lech walczy z Górnikiem Zabrze i nie żebym widział Poznań, tylko tam telewizor, na którym właśnie mecz o Super Puchar Polski. Gospodarze remisują 1-1 do końca pierwszej połowy, mniej niż kwadrans. To teraz mundiale. W półfinałach Hiszpania stosunkowo łatwo wygrała z Francją, Argentyna z trudem pokonała Anglię. To już jednak historia. Przyszłość, czyli finał, zapowiada się jak marzenie kibica. Mistrzowie Europy zmierzą się z mistrzami globu i Ameryki Południowej, a naprzeciw w odległych ławkach trenerskich zasiądą nauczyciel i jego dawny uczeń. Hiszpania pod wodzą Luisa de la Fuente będzie próbowała zdobyć dla kraju drugie mistrzostwo świata 16 lat po pierwszym triumfie w RPA. Natomiast Argentyna pod kierunkiem Lionela Scaloniego dąży do tego, by jako pierwszy kraj od czasów triumfu Brazylii w 1962 roku zdobyć dwa tytuły mistrza świata z rzędu. No i jeszcze pojedynek młodości i olbrzymiego doświadczenia, czyli Jamal kontra Messi. To wszystko w niedzielę o godzinie 21:00, a w Poznaniu
1: bez zmian, stabilnie.
2: 1-1.
0: Też Jamal kontra Messi, tylko tacy nasi.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Ale jakbym miała wadę wzroku, to ja bym ci uwierzyła, że to są oni. Bo są naprawdę podobni, tak? Oczy przymrużysz, głowę oddalisz.
0: Byłaby twoja jedyna wada.
1: To byś...

0: Dla jednych krótkie momenty z burzą, dla innych krótkie momenty z upałem. Wszystko się będzie jutro działo w polskiej pogodzie, a my jakoś to zniesiemy, bo takie są piątki, że to się znosi, no.
1: Dokładnie, akurat w piątek łatwiej jest znieść jakieś zawirowania pogodowe, ale nawet ja się w tym gubię, mimo że staram się to śledzić, bo raz alert przed upałem, raz przed burzą, raz przed zimnem, ja już naprawdę nie wiem, o co chodzi.
0: Ale jest pełna stabilność, w przyszłym tygodniu nad morzem będzie lało, wiało, będzie zimno i do niczego.
1: No, czyli polskie lato, super.
0: Tak, tak. Reklama.
2: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
3: Do 18 lipca w Bricomarché kupujesz więcej za mniej. Czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Tak, czwarty produkt 30% taniej lub piąty taniej aż o 50%. Ekstra moc rabatów. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Hej, leć do Auchan i zgarnij znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Gdy zapadnie zmrok, zamek Książ odsłoni swoje najpiękniejsze oblicze. Światło splecie się z historią, muzyka ożywi kamienne mury, a monumentalna fasada zamieni się w niezwykłą opowieść. Tauron Mapping z muzyką na żywo. Spektakularne animacje, wyjątkowe efekty świetlne, a wszystko przy dźwiękach Książęcej Orkiestry Salonowej. Przeżyj ten wieczór razem z nami. 8 sierpnia, godzina 22, dziedziniec honorowy Zamku Książ. bilety.książ.wałbrzych.pl
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24,39.
9: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Czas na konkretne wartości weekendowe, bo to nas interesuje. Jaki weekend będzie w tym Poznaniu? 25 i sporo deszczu, chociaż bez ulewy. 40 km na godzinę z taką prędkością powieje wiatr. To oczywiście wartość sobotnia, a w niedzielę 23. I dużo słońca, prawie bezchmurne niebo. Uwaga, poniedziałek. To was zaskoczy. 16 stopni. Tylko w stolicy Wielkopolski poprawi się we wtorek. Temperatury podskoczą do 23, ale wiaterek 60 km na godzinę.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że

0: Gdzie Bibi Rexa i David Guetta widzą smutne dziewczyny? Bo ja nie wiem.
1: Ja absolutnie też nie mam pomysłu, szczerze mówiąc, nie znam jakoś szczegółów smutnych dziewczyn Davida Guetty. Jakby, okay. Niestety, brak informacji.
0: Ale mamy informacje na temat tego, że modelki jeszcze na naszej antenie dzisiaj się pojawią, Przemek Kubera też, a wcześniej Przemek Grabowski, no z najlepszą dyszką, no co tu dużo mówić.
1: W międzyczasie jeszcze Tour de Club, a my się żegnamy, Michał Siwek.
0: Natalia Kawałek, do jutra, pa!
2: Kolejne weekendowe propozycje, jeżeli chodzi o Poznań. Planujecie piątek albo w sobotę, żeby dobrze zabawić się w naszym pięknym mieście? No to mam kilka propozycji. W klubie Na Fali zrobicie fajny beat, dobry before, świetny wieczór, California Beach, hip-hop and R&B. Sojna mikszuje piątek po 18, a w sobotę Bartek zrobi before w swojej imprezie w Słodowni na minus 1 Starego Browaru. Oczywiście Sylwester letni w sobotni wieczór, a później nocka na minus 1, tak jak mówiłem, Słodowni. Tutaj This Is My House i oczywiście miksowanie z Kultermanem w najbliższy sobotni wieczór. Może wybierzecie się w sobotę na taneczne brzmienia do klubu Best we Wrześni. Tutaj grałem i house, i dance na dwóch parkietach. Możecie spotkać naprawdę dużo. Zresztą bardzo duża różnorodność. W piątek i w sobotę panuje także w poznańskim Hachu. I kolejne fajne propozycje na piątek i na sobotę. Hardstopper Night w Hachu to piątek, a dzień Starszaka w sobotę. Do wyboru, do koloru, a ilość parkietów na tyle mnoga, że czasu nie starczy opowiadać. Dobrej zabawy w Poznaniu.
3: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: No szarp te palme i będziesz mieć kokosy.
2: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 złotych!
3: Ale fajnie, bardzo się cieszę.
1: Kasa te palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Letnia strefa w Złotowie zaprasza już 18 lipca na największe wydarzenie lata w okolicy. Tylko tego dnia na scenie letniej strefy wystąpi legendarny raper Kizo. To będzie epicki koncert. Kizo i jego wszystkie największe hity. Tylko 18 lipca i tylko w letniej strefie. Start godzina 18, a początek koncertu o 20. Bilety do nabycia na Stage24. Pamiętaj, czekamy przy ulicy Norwida 4A. Letnia strefa w Złotowie.
6: Imprezę poleca RMF Max.
7: Mamo, tato, zobaczcie te stroje!
8: To pokaz barokowych kreacji.
9: A już za chwilę widowiskowy wjazd króla i prezentacja całego dworu.
7: Serio? I my też możemy dołączyć do zabawy?
8: Oczywiście, podczas tańców dworskich.
9: A dla miłośników historii, największa grupa rekonstruktorów, pokazy musztry i opowieści o wielkich odkryciach.
8: Zabawa i emocje tylko podczas Tauron Letniego Festiwalu Tajemnic Barokko już 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
7: Szczegóły na letnifestiwaltajemnic.pl.
10: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
11: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
10: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
11: Ach, ci panowie z Media Expert.
10: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Krzysiek Chwaliński. Zapraszam. Za chwilę rozpocznie się druga połowa meczu o piłkarski Super Puchar Polski. Lech Poznań na własnym stadionie gra z Górnikiem Zabrze. Na razie 1-1. Wynik doskonale odzwierciedla wyrównany poziom tego spotkania. Nowa drużyna Roberta Lewandowskiego, Chicago Fire, zmierzy się dziś w nocy z Vancouver Whitecaps. Czy w tym meczu zagra kapitan polskiej reprezentacji? To jeszcze nie jest pewne, ale sam zainteresowany jest gotowy. Robert nie może doczekać się gry w nowej piłkarskiej rzeczywistości.
2: To jest inna liga, jest to inny typ trochę piłki nożnej albo patrzenia na piłkę nożną, że nie tylko bramki się liczą, ale też to, co się dzieje na boisku, albo też i poza nim, więc oczywiście też będę na to otwarty.
1: Mecz o 2:30 w nocy. A jeżeli chodzi o mundiale, to czekamy na te najważniejsze wydarzenia. W sobotę mecz o trzecie miejsce. Francja-Anglia, w niedzielę finał. Hiszpania zmierzy się z Argentyną.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: Jest czwartek, jest pięknie, no bo to kolejny dzień na wakacjach. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Zaczynamy nasz czas od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands, najważniejsze numery, premiery. No i nowa petarda od Alana Walkera, ale to będzie hicior, to przed wami. A zestawienie otwiera dzisiaj Wiktor Waligura, z nami na wakacjach jego cztery pory roku.

0: to jest Wiz the MC. Rok temu na liście Hot Bands bujaliśmy się do jego Show Me Love. No i mam dla was kolejną nowość, którą polecam na te piękne dni. Falling Stars czeka na wasze głosy w tym tygodniu pod rmfmax.pl. A na miejscu 9 Ed Sheeran i Martin Garrix. Wiecie, że Ed Sheeran przecież jest współtwórcą mundialowego hitu Shakiry? Tak, tak, jest gdzieś tam z tyłu. Martin Garrix i Ed Sheeran na 9, ich Repeat It.
1: Sponsorem Hot Bands jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. 9. Numer 9.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie orkiestra, dzisiaj nie na szczycie, ale wśród najlepszych, 8 przy czwartku. Teraz kolejna taneczna premiera. DJ z Manchesteru Josh Baker, który regularnie gra także na Ibizie, występował praktycznie we wszystkich klubowych miejscach i jest zdania, że muzyka klubowa to będzie nowy pop. No to nie wiem, gdzie on był przez ostatnie lata. Przecież muzyka taneczna wciąż jest bardzo popularna. Josh Baker, nowość w RMF Max, My Place.

0: White, będzie też nowość od Robina Schulza, no i petarda Alana Walkera, którą musicie sprawdzić obowiązkowo.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩1,49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ₩0,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩0,89. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Anka, masz już plany na pierwszy weekend sierpnia?
8: Jasne! Jadę na Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko do Zamku Książ.
7: Ten z pokazami mody barokowej i tańcami dworskimi.
8: Tak, będą też lekcje etykiety, królewskie inscenizacje i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny.
7: Brzmi jak prawdziwy barok.
8: Do tego animatorzy oraz opowieści o wielkich odkryciach. Tego nie można przegapić.
7: Tauron Letni Festiwal Tajemnic Barokko 1 i 2 sierpnia w Zamku Książ.
8: Szczegóły i bilety na letnifestiwaltajemnic.pl.
9: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
10: I o czym teraz myślisz?
11: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
12: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl.
13: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowa ulica Rolna 23.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
19: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
20: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
21: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
22: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
23: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
24: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
25: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

Dla was nowe bity i nowe hity i mam tutaj kawałek, który brzmi doskonale na wakacjach, gdziekolwiek jesteście, w pracy, w domu, na biwaku. To Mizmo i jego Hello, The Sun Is Up, czeka na wasze głosy. Może jutro będzie już w zestawieniu. Teraz witamy kolejną nowość. Robin Schulz, jego ulubione miejsce na ziemi, to wiadomo, klub też, ale przede wszystkim plaża i słychać plażę. W jego nowej produkcji Better Times startuje na miejscu piątym Robin Schulz.

0: Świeży bit w poczekalni listy o Bands in Your Eyes, ponownie razem Alesso i One Republic. Idealna propozycja na zachód słońca nad morzem i to akurat, bo my jesteśmy dzisiaj wieczorem nad Bałtykiem. Trwa nasza akcja Max Tour. Dzisiaj jeszcze koncert modelek, słuchajcie. Teraz naleśnikarnia Marta, tam jest Przemek Kubera. Możecie jeszcze złapać naszą ekipę w Maxobusie. Chałupy, welcome to, hello!
1: Nasza trasa Max Tour z modelkami cały czas się toczy, chałupy, welcome to, a tymczasem szykujemy się do koncertu Solar Beach Bar Władysławowo, punktualnie o 23.59. Dziewczyny wchodzą na scenę i już mogę powiedzieć, że jesteśmy tak blisko, że na pewno je do celu dostarczymy. Czy wy macie jakieś takie przedkoncertowe, przed wyjściem na scenę rytuały?
2: Kurde, chyba nie mamy czegoś takiego, po prostu nastawiamy
3: mamy.
2: Jedno mamy, zawsze składamy ręce tak na sobie, tak. I mówimy modelki do góry on to.
3: Tak, takie hura.
1: Ej, to musimy teraz zrobić jakąś symulację, poczekajcie, no to dawaj.
4: Modelki on top!
1: Słuchajcie, 23.59 Solar Beach Bar Władysławowo, wielki finał dzisiejszego Max Tour. Zaglądajcie koniecznie poszczegóły na naszego Instagramka. Max 3 numer

0: Numer bardzo festiwalowy, bardzo szybki, taki trochę nawet filmowy, powiedziałbym, w szczególności początek. Myślę, że to będzie hit na niejednej festiwalowej scenie. Alan Walker, Ava Max, premiera dzisiaj w RMF Max, ich Fate. Kto chce więcej, kto chce ich szybko w zestawieniu, głosujcie na rmfmax.pl. Na trzecim w czwartek Bledka, jej tańcz, na drugim numer, do którego tańczymy, Another i Talk to You. No, na miejscu pierwszym kawałek, do którego tańczy cały świat, także Polska. Na szczycie listy Hot Bands dzisiaj Hurzel i Ultra na te. Zróbcie głośniej, nowa jedynka, Moving to the Sun.
1: One.
2: Numer

0: Jest petarda i nowa jedynka na liście Hop Benz, Hurzel Ultra na TM Move Into The Sun. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę zaczynamy nasze wakacyjne Max Party. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: No to mamy czwartunie i kolejne propozycje w RMF Max Poznaniu na taneczność tego weekendu. Gdzie wybierzecie się w najbliższy weekend? No to zależy od was, a ja mam dla was trochę informacji, które pomogą w tym zdecydowanym wyborze na fajne potańcowywanie. A może pan Jan w piątkowy wieczór w czekoladzie? A może czeksowanie także w czekoladzie? A może music i lista facebookowa w sobotę? Wybór należy do was. Techno Rebels Summer Bouncy w piątek, a techno nie będzie. O, w sobotę taka impreza w schronie. Pacza Poznań, najbliższy weekend, Field of Pacha Spirit, to propozycja na piątek, a Retro Pacha, tak prezentuje się impreza, która odbędzie się w sobotę i tutaj gość specjalny ze Śląska się pojawi, Giuliano, bardzo fajnie miksujący gość, za sterami także Tom Forrester, taka propozycja na sobotni wieczór. Na sobotni wieczór najlepsze house'y na minus jeden Starego Browaru, Słodownia, Bartes z Kultermanem grają This Is My House, a wcześniej Bartes w klubie Na Fali robi najlepszy before. Korzystajcie.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Poznań, Galeria King Cross, ulica Bukowska 156.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
10: Pij zdrową wodę, to ważne. I pamiętaj, osoby starsze potrzebują wody jeszcze bardziej. Jej brak może odpowiadać za wiele dolegliwości. Daj organizmowi to, z czego się składa. Wodę. Pij wodę regularnie i czuj się dobrze. Jakie są twoje powody do picia wody? Odpowiedz na rmfmax.pl i zgarnij 500 zł na zwiedzanie Małopolski i zapas niezwykłych wód Made in Małopolska.
11: Szukaj wód ze znakiem Made in Małopolska. Tylko wody z Małopolski są tak bogate w składniki mineralne. Co trzecia butelka wody pochodzi właśnie z Małopolski, krainy wód. Pamiętaj, pochodzenie ma znaczenie.
12: No szarp te palmy i będziesz mieć kokosy.

0: 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
0: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
6: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
5: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: I po reklamie.
9: Leżenie nad rzeką.
10: Jak prawdziwy spontan.
9: Jak pierwsza godzina urlopu.

0: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. Wystartował nowy piłkarski sezon w Polsce, w Poznaniu. Dosłownie kilka minut temu zakończyło się starcie o piłkarski superpuchar, który pozostanie w stolicy Wielkopolski. Lech pokonał Górnika Zabrze 3-1. Bramki strzelali najpierw dla Górnika Chłania, później już tylko dla kolejorza Kozubal Izaki Rodriguez. W niedzielę finał piłkarskiego mundialu. Hiszpania zagra z Argentyną. Będzie to drugie w historii mistrzostw świata starcie hiszpańskojęzycznych reprezentacji. W sobotę o brązowe medale zagrają Francuzi z Anglikami. Za tydzień wystartuje rajd Polski, który po wielu latach przenosi się z Mazur na Śląsk. To będzie runda Mistrzostw Europy ERC. Wystartuje 148 załóg. Wśród nich Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk.
1: W tej chwili liderem Mistrzostw Europy jest były kierowca fabryczny Teemu Suninen, który jest absolutnie w bardzo dobrej formie. Dwa lata temu wygrywał tu nasz rywal z zeszłorocznej Mistrzostw Europy, czyli Andrea Mabellini. No jestem przekonany, że Polacy będą gotowi, żeby postawić czoła nawet najszybszym załogom za granicę.
0: Mówił Miko Marczyk.

Bo Max Party jest od tego, żeby przypominać sobie także klubowe klasyki, ale mamy też sporo tanecznych nowości. Leave the World Behind, zrobili to Axwell i Laidback Look. Tak, zostawiamy świat gdzieś z boku, jesteśmy na wakacjach. Gdzie jesteście? My tutaj dla was w RMF Max do północy. Przemek Grabowski na mikrofonie i miksujący imprezowe bity DJ Pancha, Piotr Świderski. Za chwilę nowość Shimza i jego Fire Fire, ale kolejny set też otwieramy świeżym bitem. Yearbox wraca, jego drugi numer, który ma szansę na wysoką pozycję także na liście Hot Bands. Babylon.

0: To jest numer, który słyszeliśmy nieraz, ale dzisiaj w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście. Dirty Dish, klasyk, który zrobił Avicii. Hey brother, zostańcie z RMF Max, bo mamy dla was imprezowe hiciory, mamy nowości. No i mamy też potwierdzone gwiazdy niedzielnego finału mundialu. Wielki mecz na stadionie w Nowym Jorku. Hiszpania, Argentyna. Dopisano kolejne gwiazdy. Kto pojawi się na stadionie w przerwie i przed startem? Szczegóły już za kilka minut.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
11: Zapraszam. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
15: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: I po reklamie.

0: Jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

Stay, ale w remiksie to Kid Laroi i Justin Bieber, który będzie także gwiazdą na mundialu, no bo w niedzielę finał w Nowym Jorku, Hiszpania, Argentyna i finał mundialu to nie tylko piłka nożna, ale także muzyka na żywo. Wiadomo, że przed startem hymn Stanów Zjednoczonych zaśpiewa piosenkarka Jennifer Hudson, a jeżeli chodzi o muzyczne gwiazdy w przerwie meczu, to za wszystko odpowiada Chris Martin z zespołu Coldplay, który to produkuje i zaprosił gwiazdy. Wiadomo, że obowiązkowo będzie Shakira, która nagrała przecież mundialowy hicior, ale na scenie oprócz Shakiry, Justina Biebera, także Madonna, chłopaki z BTS. Potwierdzono, że pojawi się również Robbie Williams, to chyba na otarcie US Anglicom. No i będzie też występ specjalny. Na stadionie w Nowym Jorku pojawi się aktor Tom Cruise. Myślę, że będzie jakiś pokaz w stylu Mission Impossible. To będzie wielkie wydarzenie. Teraz w RMF Max Calvin Harris, który wczoraj trzymał kciuki za Anglików. No nie udało się. Pewnie kibicował bardzo głośno. Calvin Harris, Ellie Goulding otwierają nasz kolejny set w Max Party.

Niespodzianka, kto się nie spodziewał. Skuter z ekipą wciąż w formie. Po ile ryba? How much is the fish? No, ryba w każde wakacje coraz drożej. Dorsz nad morzem do tanich nie należy, a i wiadomo, że mrożony, no to może nie wiem, lepiej tam tuńczyka sobie sprawić na piwaku. Otwieramy kolejny set od tanecznej nowości. RMF Max poleca, wraca Axwell, jego Whatever Turns You On, no nas bardzo kręci. Axwell przy okazji czeka na wasze wieczorne głosy na liście Hot Bands. Macie go teraz.

0: Sezon, ale w jakim fajnym remiksie. S&D Remix. Można zapisywać. Będą jeszcze takie niespodzianki. Dawid Podsiadło w RMF Max. Tańczymy dalej w naszym kolejnym secie. Między innymi coś dobrego od Eminema. Wróci Felix Jen. No i powiemy wam, co się będzie działo już w ten weekend na naszych imprezach Lato No Maxa, bo przecież już jutro pierwsze występy.
1: Ciekawego w trawie piszczy, co słychać w imprezowo-kulturalnym kalendarzu na ten tydzień. Sprawdzamy. To jest Tour de Club RMF Max. Małgorzata Beczek, zapraszam. Na dobry początek król Latino nie wyjechał z Polski, słuchajcie. I wcale nie mówię tu o Bad Bunnym, on już pewnie sobie pojechał. Mowa tu oczywiście o Skolimie, który w ten weekend zagra, zaśpiewa i rozrusza bioderka w Łodzi na przystanku naszej wakacyjnej trasy Lato na Maxa. I będzie na Maxa fajnie i różnorodnie. Z Kolim Edyta Górniak i DJ Ola za dekami. Kolejna propozycja, tym razem Stolica i System of a Down. Dwa wielkie koncerty na Narodowym 18 i 19 lipca. Na Saporcie również legendy, grupa Queens of the Stone Age. Na koniec kolejne weekendowe koncerty Wrocław i festiwal Wro Sound. Zagrają m.in. Son Lux, Alice Fibilu, Kacperczyk czy Daria ze Śląska. Wro Sound, plac przed Impartem już 17 i 18 lipca.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: No start te palme. I będziesz mieć kokosy.
4: Super! Ekstra! Wygrywasz 1000 zł!
5: Fajnie, bardzo się cieszę.
3: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ale duża.
10: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
9: To co?
10: To do Media Expert.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
15: I po reklamie.

nasz trip z Polski. Nie chciałbyś jakiś gorszy. Może zrobił to mniej oficjalnie, ale też zrobił piosenkę mundialową. Słuchać tutaj takie piłkarskie emocje. Jest taki klimat. Trips i Mikolas, Hard to be Humble. No, w niedzielę koniec, wielki finał. Hiszpania, Argentyna. Za kogo trzymacie kciuki? Witajcie po 22 na wakacjach. Przemek Grabowski i DJ Pancha z wami. Za chwilę Kaigo, a kolejny set otwieramy taneczną nowością DJ Levi w numerze Undone.

0: Polecamy na wakacje, polecamy po zachodach słońca wieczorowo Becky G i Topic w naszym Max Party. No sorry papi, a wieczorem warto też obserwować otoczenie, bo lato to przecież także sezon na obserwację świetlików. Jak się człowiek postara, to za miastem, może na wsi u babci, może zauważycie świetliki. Nie jest łatwo, bo jest ich coraz mniej. Mi się udało raz w życiu i może wy też będziecie mieć okazję. Trzymam kciuki. Zostańcie z RMF Max. W naszym kolejnym secie David Guetta, Alan Walker i Bauza. Będzie klubowo, będzie przebojowo. Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Moda na wodę nie przemija. Na małopolskich jeziorach, zalewach i kąpieliskach czekają atrakcje wody i studio RMF Max. Roadshow małopolskich wód mineralnych. Sprawdź na rmfmax.pl.
3: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: I po reklamie.

Turn the Lights Off, imprezowy hicior odświeżony już tej Jack Style. No i będzie impreza już w ten weekend. Lato na maksa. Wjeżdżamy z muzyczną sceną i z gwiazdami, jak było na ostatnich imprezach RMF Max. Sprawdzicie u nas na rmfmax.pl. Jesteście wszyscy zaproszeni w ten weekend do Gogolina i do Łodzi. W Gogolinie będziemy dwa dni, piątek, sobota. Na naszej scenie Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Fausti, ale także Ola Bieniasz z RMF Max, która zagra największe hiciory, które kochacie i do których bujacie się tego lata, ale w Łodzi też będzie mega line-up i impreza w sobotę. Kto tam się pojawi? Szczegóły za kilka chwil. Teraz Wiktor Waligura w naszym kolejnym secie w Max Party. Jego cztery pory roku.

Is My Husband, ale w remiksie, który zrobili razem Hypaton i David Guetta. Za chwilę klasyk od Paquito, kto pamięta Living on Video. To z zaproszeniem na nasze weekendowe imprezy Lato na Maxa. Wjeżdżamy ze sceną, będzie nasza radiowa ekipa. Jutro zaczynamy imprezę w Gogolinie, tam będziemy w piątek i w sobotę, ale w sobotę rozstawiamy także drugą scenę w Łodzi i na naszej imprezie w Łodzi w sobotę Ola Bieniarz z RMF Max z największymi hiciorami, także Edyta Górniak, no i z Kolim wszystko jasne. No to gdzie się widzimy? Gogolin czy Łódź? Dla wszystkich, którzy się wybierają, Paquito, to teraz czas na imprezowe klasyki Living on Video.

To jest taki trochę muzyczny recycling, no bo tak to już jest w historii muzyki tanecznej, że często odświeża się stare hiciory i tak jest również w tym przypadku How Does It Feel od braci z projektu Dub Dogs. Teraz numer, który, proszę przetestować, podobno odstrasza komary. Zróbcie głośniej, jeżeli macie problemy, jeżeli wam tam robi nad uchem bzz, bo wleciało przez otwarte okno albo w namiocie jeszcze sobie siedzą, no to róbcie głośniej, może rzeczywiście wylecą. Another i Talk to You w naszym wakacjonie.

Nasza kolejna słoneczna nowość na wakacjach z RMF Max. DJ Goya i Jason Derulo. Mi Chico czeka na wasze wakacyjne głosy. A Jason Derulo to chyba lubi rybki. Niekoniecznie łowić, ale oglądać. Widzieliście, co sobie zrobił w salonie pod podłogą? Zrobił sobie basen pod podłogą. Wszystko widać. A do tego basenu wrzucił rybkę. No taką rybkę na maksa. Rekina sobie wrzucił do basenu i teraz musi się tłumaczyć, jak to w ogóle możliwe. No jakoś tam się chyba wytłumaczy, a może wypuści tego rekinka. Wracamy do kolejnych nowości w Max Party Switch Disco. Chłopaki wracają w numerze Voices.

zgody, czy Justin Bieber zaśpiewa ten hit, może z gościnnym udziałem Nicki Minaj, w niedzielę w przerwie meczu, w finale na Mundialu, Hiszpania-Argentyna. Justin Bieber jest jedną z wielu gwiazd, a może zaskoczy, tak jak na festiwalu Coachella i będzie występować tylko z laptopem, będzie grać swoje hity z YouTube'a. Ja myślę, że coś tam ciekawego na pewno się wydarzy. U nas też za chwilę Nelly Furtado, Timbaland, Promiscuous, ale kolejny set otwieramy tegorocznym męskim

Nasza kolejna nowość na wakacje w RMF Max. Kid Laroi i Kelani Girls z zaproszeniem na nasze imprezy w ten weekend. Piątek, sobota, Lator Maxa w Gogolinie, a w sobotę jesteśmy w Łodzi. W Łodzi m.in. Edyta Górniak i Skolimak. To będzie jutro w Gogolinie. Sprawdzicie na rmfmax.pl. Będzie także radiowa ekipa RMF Max i Ola Bieniasz, która zagra wam największe hiciory i myślę, że na jej playliście może pojawić się także ten kawałek.

Dawid Podsiadło zamyka nasz ostatni set w czwartek w Max Party, ale spokojnie, jutro też jest dzień, mamy jeszcze sporo wakacji, no i jutro otwieramy wakacyjny weekend razem. Dziękujemy za dzisiaj, Przemek Grabowski i DJ Pancha, wszyscy jesteście zaproszeni, gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie, piątek to Max Party, startujemy jutro o 21:00. Miłej nocy, cześć!

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy.

ciszę. Słodkie życie, słyszę bluzgi jej pod prysznicem. Woda płynie jak obietnice, chmury wiszą jak szubienice. Siada naprzeciwko mnie, jest wściekła jak krzyk. Ona przeciwko mnie, jej wzrok tylko czeka na cynk.

światło lamp. Zataczam się kaszląc, czkam, mija mnie patrol. Fart, żygam, drę gardło. Chlam, rozbita jak szkło. Twarz, na ręce już zaschło. Płaszcz na glebie, a ponadto plant, to chyba jej auto. Tam, podjeżdża jak zjawa. W becie bredzę jakiś banał. Dreszcze, co robisz, wsiadaj. Szepcze, cedzes, jalaj, rip.